0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy was Abbą, więc musimy zacząć od tego, że Szwecja zremisowała z Japonią w nocy i Szwed, gra dalej na mundialu niestety, a my Polacy czytamy...
1: Przepraszam, to ci, którzy nas wyeliminowali, tak?
0: No właśnie,
1: tak,
0: przez nich
2: to
0: nie...
2: To ci sami Szwedzi, tak.
1: Ci sami.
3: Oni dzięki nam tam po prostu są.
0: Tak, dobrze, już trudno, niech to będzie, przełknijmy to. Witamy się, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Norkiewicz.
2: Dzień dobry,
0: za krótką
2: dzień dobry.
0: Chwilę.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
4: Autopromocja.
5: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
4: Autopromocja.
0: 26 czerwca, koniec roku szkolnego i piątek mamy, jest 6:00, wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: Atak na żawnika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, 4 osoby ranne. Dziś zakończenie roku szkolnego, nauczyciele domagają się podwyżek. Ponad 1,5 miliarda opakowań zwróconych, system kaucyjny ogranicza śmiecenie. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem na ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan rannych jest poważny, ale stabilny. Napastnik został zatrzymany, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. 3 z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
7: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
6: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddano ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
6: Według najnowszych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż już niedługo na pewno nieco więcej aut będzie na Produkcyjnej czy na Niepodległości, a także w okolicach Ciołkowskiego i Mickiewicza. Bliżej centrum w kolejnych godzinach też trzeba będzie spodziewać się większego ruchu.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Słoneczny poranek czeka nas dzisiaj w Białymstoku i wygląda, że w ciągu dnia tego słońca też nam nie zabraknie. Bliżej południa będzie mogło pojawić się trochę chmur na niebie, ale nie będzie ich bardzo dużo. Nie zasłonią słońca i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. 19 stopni mamy teraz na termometrach. Możemy maksymalnie dzisiaj spodziewać się 31, więc będzie ciepło. Wiatr do tego utrzyma się nieznaczny.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Pozazdrościliśmy prezydentowi Dudzie, który kupił sobie Porsche, dlatego po szóstej przejedziemy się syrenką.
2: Po szóstej też sprawdzimy, kto już nie śpi o tej porze. Ostatniego dnia szkoły już ma w pogotowiu pasek na świadectwie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, kłaniamy się w pas. 4 minuty po szóstej gramy wam Lady Punk.

0: Crash. Kto bardzo wcześnie wstaje, to uwaga, może być crash, boom, bang, mogą być małe uszkodzenia ciała, bo jeszcze wiadomo, wczesna pora, 6:11 na zegarach, a w kalendarzu piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 26 dzień czerwca i zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy światowy dzień chłodnictwa.
2: Chłodnictwa, no.
1: Nie poświętujemy dzisiaj żarty, te uchwały, nie.
2: No dobra.
1: 54 lata temu natomiast FSO rozpoczęło produkcję syreny stopieni.
3: No samochód był wielkim sukcesem, nawet wielkim. Powstał pomnik syreny w Warszawie.
4: Tak, to prawda.
2: To sobie panowie pogadali, dobrze. Wstanie o tej porze to równie wielki sukces, tu musimy zauważyć. Czy państwo słuchaczom kochanym się udało? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, dajcie znać, jak się macie. A my w Radiu Złote Przypomnienia, dzień dobry. Teraz uwaga, mamy kasetę z 81 roku i nie uwierzycie, z autografem gwiazdy. Do magnetofonu prosimy. No i gramy. Kim Wilde, 81 rok, Kids in America, 12 minut po godzinie 6. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie do nas.

0: Piosenka dedykowana z okazji Światowego Dnia Chłodnictwa, Thriller, czyli Dreszczowiec. A ten śmiech to był, że na pewno żart się udał. Chcieliśmy powiedzieć. Michael Jackson i Thriller w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek wam mówimy, a za chwilę u nas giełdowy ranek informacji szum, czyli malczyki Jugotonu wystartują już za moment w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
6: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Raz, dwa, trzy!

0: Kevin Cara budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 26 czerwca w kalendarzu. Nie wiemy, kto to wymyślił, że dzisiaj przypada Dzień Chłodnictwa. A my na chłodno przechodzimy, podchodzimy do prognoz pogody i sprawdzamy, czy już nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota z Kielc. Serdecznie no was wszystkich pozdrawiam w ten Dzień Chłodnictwa i życzę, żeby to słońce było łagodne dla nas dzisiaj. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, słońce jak słońce, ale dzisiaj byłoby dobrze, żeby też rodzice byli łagodni.
3: Oto tak, to, tak, no. Jak dzieci te świadectwa przyniosą, no tak, właśnie. tak. Ale spokojnie, kochani, drodzy rodzice, do jutra przejdzie, a potem luz i wakacje. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na nasz apel poranny, a w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy w Fun Factory. Let's go!

0: Przebojowy tata.
1: To jest zabawa, w której mamy dla was 500 zł, gdyż my przez cały tydzień świętujemy Dzień Ojca. Żeby wygrać, trzeba fajnie i zabawnie odpowiedzieć na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego, nie wiem, na przykład moc posiadania żelków zawsze przy sobie.
2: Tak, tak, powinien też mieć moc radości i moc cierpliwości. Do zabawy możecie się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, ale kochani, zalecamy pośpiech, bo dzisiaj ostatnia szansa na 500 zł, finał już o 9.30, czyli piszemy: jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? No i czekamy na telefon od radia Złote Przeboje. Piszcie na złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy tata.

0: reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Nieco większy ruch da się zauważyć już na drogach dojazdowych do centrum miasta. Przede wszystkim będzie to 11 listopada czy Wiosenna, a także Mickiewicza i okolice Branickiego. Tłoczniej może być też bliżej Świętokrzyskiej czy Gajowej. W centrum za to jeszcze spokojnie.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji zakończenia szkoły mamy temat. Z okazji zakończenia właśnie roku szkolnego przypominamy sobie od rana najlepsze, znaczy te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Posłuchajcie.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. To pierwsza uwaga. Albo rzucają w koleżanki z preparowaną żabą.
1: Fajne. Zjadają ściągi po klasówce.
3: No nieźle, nieźle. Pamiętacie jakąś swoją albo kolegi uwagę z dzienniczka? Może być i koleżanki. Zadzwońcie pod numer 22 44 30, albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. Za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa i tańczy. Szkoda, że nie widzicie. New Kids on the Block, pierwszy zespół, pierwszy boys band od czasów wielkiego wybuchu. A propos, dzisiaj czekają nas temperatury bliskie właśnie czasów nagrzanej osobliwości.
1: Bo Polska taka prawdziwy piekarnik. Weekend prawie 40 stopni w cieniu.
0: W cieniu.
1: To w wiadomościach o 7 podpowiem, gdzie będzie można choć troszeczkę odetchnąć od upału. Posłuchajcie.
2: Yes. It is not that funny. That's not.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofast. Farm. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.
5: 26 czerwca mamy dzisiaj, to jest piątek, jest godzina 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Nie żyje co najmniej 235 osób. Żar z nieba nad Polską. Ostrzeżenie przed upałem w niemal całym kraju. Krakowskie metro później niż planowano. Termin przesunięty o dekadę. Rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w Caracas i w stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Do kraju napływa międzynarodowa pomoc, a Stany Zjednoczone czasowo złagodziły sankcje, by ułatwić akcję ratunkową. Piekielny upał dociera do Polski. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni w cieniu. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
6: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się rozpocząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
8: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
6: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
9: Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
6: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy zagrają dalej. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Bliżej centrum można spodziewać się już nieco większego ruchu. Coraz gęściej zaczyna robić się na Waszyngtona, Lipowej czy Piłsudskiego, a także Mickiewicza i Świętojańskiej. Więcej kierowców można spotkać też na Warszawskiej, Piasta czy Sienkiewicza, a także w okolicach Towarowej. Więcej czasu możecie spędzić też na Wierzbowej.
0: Pogoda w Białymstoku.
1: Słońca w Białymstoku zdecydowanie nie będzie nam dzisiaj brakować. Od samego rana towarzyszy nam bardzo słoneczna aura. Trochę więcej chmur będzie mogło pojawić się koło południa, ale nie zasłonią nam one słońca i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 30 stopni, więc będzie zdecydowanie ciepło. Już teraz mamy 21. Wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jak się ma kolor oczu do kolorytu wakacji, a zapewniamy, ma się całkiem ciekawie.
3: A w ostatnich przed wakacjami goglach, moglach poprosimy internet, żeby nam pomógł odpowiedzieć na wakacyjne pytanie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek, a gra nam facet w przeciwsłonecznych okularach, których ma całą szafę. I'm Still Standing, Elton John w Radio Złote Przeboje, 5 po 7. You

0: Waka, Chameleon Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy się z uśmiechem, budzimy się na wesoło, bo mamy piątkowy poranek, 7.11. No i mamy wiadomość, która może się przydać już w ten weekend, a w wakacje to na pewno.
1: Ludzie o brązowych oczach szybciej przetwarzają informacje, które do nich docierają. Za to jasnoocy są lepsi w planowaniu.
2: I teraz wyjaśniamy. Ciemnooki szybciej się orientuje, kiedy trzeba spadać, za to jasnooki wie, którędy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. A teraz będzie Kasia Kliki, lepszy model, czyli taki, który przed nikim nie ucieka. Jest 12 minut po 7.00.

0: ktokolwiek raz w życiu widział teledysk do przeboju numeru uno, to pewnie pamięta, że bracia bliźniacy śpiewający Tora, Tora, Tora mieli takie opaski na czołach, trochę jak taka frotka tenisisty w połączeniu z pilotem kamikadze. Dzisiaj by się takie coś przydało, bo dzisiaj pot będzie spływał na nasze polskie czoła.
1: Tak jest, żeby nam oczu nie zalało, kochani. 19 minut po godzinie 7 radio, złote przeboje na dzień dobry. A za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, Google Mogle, czyli poprosimy internet o dokończenie jakże ważnego wakacyjnego pytania. Ciekawi jesteście jakiego? No to bądźcie z nami, polecamy się w piątek.
2: Radio Złote Przeboje. To jest radio Złote Przeboje.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Jest smuteczek delikatny, gdyż to już ostatni raz przed wakacjami. Mamy taką kulę tutaj z karteczkami, z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy niech wyjmie telefon, niech wyjmie tablet, laptop, co tam ma z internetem i przygotuje swoje Gogle Mogle.
2: Dobra, a ja w tej kuli zamieszam i wylosowało nam się pytanie, czy w wakacje...
1: Przypadek?
2: No to nie sądzę, kochani. No to po kolei. Każdy z nas, wy też, nasi drodzy słuchacze, kochani, wpisujemy w Gogla, czy w wakacje i tak, i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to najpierw ja. Czy w wakacje można mieszkać w akademiku?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić na praktyki? O, dobre. Dalej lecimy. Czy w wakacje będzie ciepło?
2: Jest.
3: Czy w wakacje jest Dzień Dobry TVN?
1: Oj tam, od razu.
2: A to ciekawe, czy w wakacje składkowe ZUS to pomoc de minimis?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić do pracy?
3: Nie!
1: I na koniec, uwaga, dość istotne dla wielu Polaków, skoro pytają Gogle Mogle, czy w wakacje jest prohibicja?
2: Oj. No i to było ostatnie wydanie Gogli Mogli przed wakacjami. Czy powróci po wakacjach? Czas i wyszukiwarka pokaże.
4: To śmiech na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Listę coach, czyli proszę, nie odchodź. To była zapewne oda do kasy przed weekendowymi zakupami. No mercy w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Za 20 minut będzie 8, a my teraz mamy słówko o kimś, kto nie odejdzie, tylko przyjdzie.
1: Przyjdzie już dzisiaj, tuż po 9:00 przyjdzie do studia Radia Złote Przeboje Agustin Egurola i to tanecznym krokiem przyjdzie, gdyż ma dla was zaproszenie na taneczną i pyszną imprezę jednocześnie. Bądźcie z nami po 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Więcej czasu może przydać się teraz kierowcom jadącym do centrum. Większego ruchu trzeba spodziewać się na Jana Pawła II, Sikorskiego czy Witosa, a także na Niepodległości. W okolicach Gajowej, Halera czy Sitarskiej też aut będzie nieco więcej. Tak samo sytuacja wygląda na Piłsudskiego, Branickiego, Mickiewicza i 11 listopada.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na temat mamy dzisiaj bardzo adekwatny do końca roku szkolnego, no bo z okazji tego dnia rozdania świadectw przypominamy sobie najlepsze, czyli te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
2: Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę. To jedna z uwag. Albo na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.
3: Napastuje kolegę przy pomocy krzesła.
1: No
3: a wy
1: tak można.
3: Pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych? 2244 i 3-0.
4: Mój syn kiedyś przyniósł uwagę ze szkoły, że zerwał na korytarzu szkolnym firankę.
5: Ja pamiętam z podstawówki, graliśmy na grzebieniu z kolegą na lekcji muzyki.
6: Mój syn dostał uwagę do dzienniczka o treści, uwaga, Janek w trakcie lekcji języka polskiego śpiewa piosenkę o krasnoludkach po angielsku.
7: Pamiętam, jak w szkole dostałem taką uwagę, Tomek wyrzucił kwiatka przez okno.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była śpiewa na lekcji muzyki.
3: Jak on mógł śpiewać na lekcji muzyki?
1: Tak jest.
3: Chcemy więcej, czekamy na więcej. Dzwońcie pod 22 4 4 3 0 albo piszcie mailowo na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu radia Złote Przeboje. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: kinie w Lublinie to nie jest głupi pomysł. Kinie klimatyzują, więc dzisiaj to dobry pomysł, żeby tam się schować. Za 4 minuty 8 bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a zanim zajrzymy do studia wiadomości, to chcemy przypomnieć istotną informację, a mianowicie najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową.
1: Tak, a w wiadomościach będzie o wakacjach, bo wakacje to nie tylko urlopy, ale także oczywiście większe wydatki.
0: No właśnie.
1: Co Polacy najchętniej wydają pieniądze w wakacje? To sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
8: Reklama.
9: Mamy godzinę 8, w kalendarzu piątek, 26 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Co kierowało 19-latkiem? Policja bada okoliczności ataku w szpitalu na Śląsku. Żar ogarnia Europę. Miliony ludzi w temperaturach przekraczających 35 stopni. Grille, wyjazdy i zakupy. Latem wydajemy więcej na przyjemności. Dlaczego zaatakował? To próbuje ustalić policja. Wczoraj po południu 19-letni mężczyzna miał zaatakować nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Najlżej ranna jest pielęgniarka. Stan trzech pozostałych jest poważny, ale stabilny. Lekarz własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Świadkowie zajścia mówili o panice. Część pacjentów zabarykadowała się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Z kolei ponad 380 milionów Europejczyków, czyli blisko 2/3 mieszkańców kontynentu, zmagało się z temperaturami powyżej 30 stopni. Upały obejmują także Włochy, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Czechy i Węgry. Teraz fala gorąca dociera również do Polski. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka, no i oczywiście woda. Ważne też, by wycieczkę rozpocząć wcześnie rano, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
11: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
10: Jednak w takie upały warto przemyśleć, czy w ogóle w góry wychodzić. Latem Polacy chętniej sięgają do portfela. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 58% z nas wydaje w tym czasie więcej na przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Najczęściej dodatkowe pieniądze przeznaczamy na spotkania towarzyskie, transport związany z wyjazdami oraz sezonowe zakupy. Najwięcej na letnią rozrywkę wydają rodziny z dziećmi.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Cały czas większego ruchu trzeba spodziewać się na Piłsudskiego czy Mickiewicza. Podobnie sytuacja będzie wyglądać na Ciołkowskiego i w okolicach Wiejskiej. Tłoczno może być też na Wyszyńskiego czy w okolicach Lipowej. Nie lepiej sytuacja wygląda na Jana Pawła II i Produkcyjnej.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Około 23 stopni mamy już na termometrach w Białymstoku. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się ponad 30, więc będzie zdecydowanie ciepło i do tego słonecznie. Od samego rana słońca mamy dużo i koło południa trochę chmur na niebie się pojawi, ale na pewno całego słońca nam nie zasłonią. Synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Wiatr będzie słaby i ciśnienie utrzyma się w normie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wybierzemy się na kąpielisko. A nie, przepraszam, wybierzemy, ale te najbrudniejsze kąpielisko.
2: A potem dowiemy się, kto ogląda cały ten mundial, bo my im bardziej oglądamy, tym bardziej tam nie ma Polaków. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz śpiewa i tańczy Rick Astley, 4 minuty po 8.

0: dźwięk takich przebojów, to od razu wiemy, że jest lato i zaczynają się dzisiaj. No dzisiaj się zaczynają wakacje. In the summertime, Shaggy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. A zanim zacznie się sezon ogórkowy, to mamy wiadomości o miejscach, w których ogórki będziemy moczyć.
1: Nie wiem, co kolega miał na myśli, ale ja mam wiadomości o kąpieliskach.
0: No mówię o tym.
1: Tych morskich i tych śródlądowych łącznie. Najczystszą wodę do kąpieli w całej Europie mają na Cyprze i na Malcie. Nieźle jest też w Bułgarii i w Grecji. No a w Polsce, jeśli chodzi o czystość, to woda jest trzecia, ale od końca.
2: Ojej. No dobra, ale żeby nie było, to może i w naszych kąpieliskach woda jest prawie najbrudniejsza, ale za to na naszym wybrzeżu woda jest absolutnie najzimniejsza w Europie. A gotry są najdroższe. No. 12 minut po godzinie 8, skoro jest wszystko ustalone, to donosimy, że u nas jest teraz najgoręcej i w związku z tym zagramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Podaruj mi trochę słońca. Bem i bem!

0: Grupa The Hooters w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Johnny B, czyli Janek B, a do nas już po dziewiątej wpadnie Agustin E, czyli Agustin Egurola, proszę Państwa, gdyż ma dla Was zaproszenie na super taneczną imprezę.
1: No i będzie fajnie, bądźcie z nami koniecznie po dziewiątej. Teraz jest 20 minut po godzinie ósmej i za kilka minut już zaśpiewa nam dr Alban, a potem wręczymy naszą złotą kawę za udział w ostatniej przed wakacjami porannej dyskusji.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.

0: odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji końca roku szkolnego przypominaliśmy sobie dzisiaj od samego rana najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Na przykład wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
2: Ja mam też wyrwany do odpowiedzi. Mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.
1: I słusznie, mądry chłopak. A wy pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych?
3: I zapali papierosa elektrycznego na lekcji, a gdy zapytałam skąd ten dym, odpowiedziała, że jej mózg się wypala z nadmiaru informacji.
4: Uczeń Robert w czasie przerwy zjeżdża z kolegą po schodach, siedząc na materiału.

0: czasu do ćwiczeń.
1: Na lekcji biologii złamał palce szkieletowi.
2: Najgorsza uwaga w dzienniczku to była taka, że podczas przerwy pobiłam ścierką od tablicy dużo wyższego ode mnie kolegę.
3: Najzabawniejsza uwaga, jaką dostał kiedyś mój kolega, brzmiała: uczeń na religii chodzi po klasie i rozmienia pieniądze.
4: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była: śpiewa na lekcji muzyki.
5: No, skandal. Złota kawa, skandal, tak, porannego programu Radia Złote Przeboje należy się uczniowi za ten ostatni telefon i głos. I to oczywistą niesprawiedliwość przecież. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, życzymy udanych, no i w miarę przynajmniej grzecznych wakacji.
6: Tak, tak, Państwa. A po weekendzie powrócimy do Was, powrócimy z nowym cyklem pod zaskakującą nazwą Mamy Lato, dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Poranne godziny szczytu cały czas dają się jeszcze we znaki kierowcom. Więcej czasu możecie spędzić w okolicach Halera czy Świętokrzyskiej, podobnie na Jana Pawła II i Niepodległości. I nie lepiej wygląda Popiełuszki i Elewatorska. Tłoczno będzie też na Zwierzynieckiej, Wiejskiej i Mickiewicza.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To była piosenka Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Kiedyś też kochałem piłkę nożną, ale no... Było, minęło. Za 10 minut. 9. Mundial trwa, przypominamy, ale wiadomo, że to już nie to, co kiedyś. W ogóle się okazało, że nie bardzo wiadomo, czy ktoś ogląda te mecze.
1: No, trochę żartujesz, ale rzeczywiście, słuchajcie, no. Z pokolenia na pokolenie coraz mniej osób ogląda zmagania sportowe w telewizji. UEFA i FIFA już jakiś czas temu zauważyły te tendencje.
2: Tak, w ogóle oglądanie piłki nożnej jest jak pilnowanie małego dziecka. Nic się nie dzieje, chyba że akurat nie patrzy. A teraz będzie taki muzyczny energetyk, czyli przebój pod tytułem The Power Snap. Gra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już prawie gramy na to jak na lato, a od poniedziałku to już będziemy oficjalnie grać. Za 10:09.

0: The Power, żebyście mieli power na ten upalny dzień. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Albo to pomoże, albo czas się zastanowić nad ustawowym wprowadzeniem siesty w Polsce. A teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Pomysł.
2: 26 stopni już dziś o poranku, a to dopiero początek. Powiemy, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Reklama. 26 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Już o poranku w Polsce 26 stopni, a najgorsze dopiero przed nami. Wakacje pod okiem drogówki, ruszają wzmożone kontrole kierowców. W tę niedzielę zrobimy zakupy, to jedna z nielicznych niedziel handlowych w roku. Godzinę temu już 26 stopni, taka temperatura była w Katowicach. Temperatury bardzo szybko rosną. Dla niemal całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to głównie alerty drugiego stopnia. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
9: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsce.
8: Najważniejsze, co podkreślają i lekarze, i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekroczenie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie wynieść może nawet 70%.
10: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
8: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada na koniec wakacji 30 sierpnia, a następne dopiero w grudniu 6, 13 i 20. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, a diesel 6,12 zł.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: To będzie bardzo słoneczny dzień w całym kraju. Słoneczny i upalny. Termometry w cieniu pokażą w Gdańsku 28 stopni, 32 w Szczecinie i Krakowie, 33 we Wrocławiu, w Warszawie i w Zielonej Górze. Weekend też będzie upalny. W niedzielę blisko 40 stopni na zachodzie.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Uwaga, uwaga, po dziewiątej podensujemy sobie z Agustinem Egurolą, który wpadnie dzisiaj do nas, żeby zabrać nas na fantastyczny taneczny show na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola.
4: Ale długa nazwa, ale też nie omieszkamy wypytać Agustina, jakie ma super moce jako tata, bo o 9.30 czeka nas ostatni już finał konkursu z super tatą w roli głównej. A teraz gra nam i śpiewa Bonnie Tyler, 4 po 9.00.

0: tak pięknie Richie o poranku, to Richie Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 po 9, a teraz uwaga, bo będziemy mieć dla was zaproszenie na fajne wydarzenie o dość długiej nazwie ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wieczór pełen niezwykłych doznań.
1: No jasne, inspirowane atmosferą tamtych lat oraz no, absolutnie niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA i stała się fundamentem jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki.
0: Tak, i wypadałoby, żeby na takie wydarzenie zaprosił ktoś z ABBY lub Agustin Egurola. I tak się składa, że akurat mamy na fotelu Agustina Egurole. Dzień dobry. Tak,
2: witajcie, witajcie. Specjalnie dla was Waterloo. Utwór, którym
0: ale
2: ABBA...
0: poczekaj, to tak? Jeszcze za chwilę. Zaraz, musimy w serial trudnych, bolesnych pytań.
2: A ja już chciałem, słuchajcie, wejść w to jak najlepiej.
0: Nie, ale poczekaj, tak to porozmawiajmy.
1: Dobrze, porozmawiajmy o koncepcji. Czy będzie to kolacja, na której nikt nie przytyje? To nas interesuje. Dinner and show. Najpierw jemy, potem tańczymy. Tak to będzie wyglądało?
2: Nie, to jest przede wszystkim pomysł na fantastyczny wieczór, w czasie którego poznasz historię ABBY, która istniała przecież tylko 10 lat, ale na stałe zmieniła historię muzyki pop. Więc jeżeli chcesz poznać historię tego zespołu, posłuchać ich największych przebojów, to musisz być ze mną na Dinner Show.
0: No właśnie, Agustin się zwraca bezpośrednio do ciebie, słuchaczu. I teraz pytanie, czy czekasz na takich słuchaczy, którzy się nie boją wyjść na parkiet?
1: Tak.
0: Czy jeśli nie są mistrzami tańca, to też mogą się dobrze bawić?
2: Nie, absolutnie. Najważniejsze jest dobre nastawienie, żebyśmy przyszli i czuli, że to jest ten moment w naszym życiu, żeby się naprawdę pobawić, żeby poczuć, że nie, najważniejsze jest tu i teraz.
0: Nie tak? Będą na bramce sprawdzane przeprosty.
2: Nie, żadnych egzaminów, po prostu tylko dobre nastawienie, to jest potrzebne.
1: Okej, ale powiedz, dlaczego ABBA i dlaczego lata 70? Czy to był twoim zdaniem taki najlepszy czas dla zabawy i najlepsza muzyka do tańca, do szaleństw takich, do takich imprez po prostu?
2: I lata 70 to dla mnie przede wszystkim ABBA, to jest magia tej muzyki. No Benny i Bjorn, czyli główni twórcy tej muzyki, no byli geniuszami według mnie i dali nam po prostu taką dobrą sceniczną energię, mnóstwo radości, dlatego lata 70 są ich.
0: Agustin Egurola zaprasza na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola w Łodzi w Manu Arte i jeszcze zostaje z nami w porannym programie i teraz jest ten moment, zapowiadasz.
2: Teraz tak, kochani, specjalnie dla was utwór, którym ABBA wygrała konkurs Eurowizji w 1974 roku. Specjalnie dla was Waterloo.
0: Nowy DJ Radia Złote Przeboje, mamy go.

0: się z mocnym przeboju Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 9, a tymczasem Agustin Egurola zaprasza nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show. To już w lipcu to wydarzenie, my już przebieramy nóżkami, już nam szubidubi dance dance, normalnie nogi chodzą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Witam, witam.
2: Będziesz narratorem tego wieczoru, to zdradzimy trochę sekretów, jak to będzie wyglądało. Masz do opowiedzenia historię czwórki przyjaciół z zespołu ABBA, no to zdradź chociaż tyle, od czego ta opowieść się zacznie.
1: Oczywiście zaczyna się od największego ich sukcesu, czyli zwycięstwa na Eurowizji, ale tak naprawdę to jest historia niezwykle moim zdaniem dramatyczna, bo ABBA odniosła spektakularny sukces. Sprzedała miliony płyt, dała niezliczoną ilość koncertów, wprowadzili tak naprawdę teledyski, które były ich wielkim takim marketingowym zabiegiem, ale historia źle się kończy. Nie wytrzymują tego ogromnego ciśnienia, tego wielkiego sukcesu. W pewnym momencie zadają sobie pytania, po co to wszystko? Zatracili się w tym wielkim sukcesie i o tym wszystkim opowiadam. I przepiękne utwory, ale też tragiczna w sumie historia sukcesu.
0: To a propos ciśnienia, teraz zmieniając trochę wątek, trudne pytanie kulinarne, ponieważ ABBA to Szwedzi, czy w menu będą słynne kiszone śledzie pod ciśnieniem, te aromatyczne takie?
1: No to jest taka niespodzianka, ale...
0: ale nie.
1: Tak, ale zdradzę, że nad menu czuwają szefowie kuchni znanej szwedzkiej sieci meblowej.
0: Nie mówimy nazwy.
1: Tak, więc warto przyjść i zjeść te słynne hot dogi za złotówkę.
2: No dobra, a jaki będzie dress code obowiązujący tego wieczoru? Jakieś dzwony, cekiny, jak to ma wyglądać?
1: Nie, no oczywiście dzwony, cekiny, lata 70. Bawimy się, odpinamy wrotki, cieszymy się tą chwilą, cieszymy się ABBA i tak naprawdę dziękujemy im za te 10 lat ich istnienia i warto po prostu przeżyć ze mną tą historię. Jest mnóstwo radości, zabawy i tak naprawdę tej dobrej emocji, którą daje ABBA.
0: Zapowiada się naprawdę świetnie, to na koniec jeszcze tylko ostatnie pytanie. Na ile godzin tego szaleństwa, tego maratonu, dobrej zabawy i tych wszystkich zmysłów na uszy, na oczy, na nogi, na język, na ile godzin trzeba się szykować?
1: To jest, myślę, coś fantastycznego, bo zabieram was na cały wieczór. Oczywiście jest show, jest kolacja, później druga część show, a później after party do białego rana.
0: Super.
1: Więc naprawdę to jest noc pełna wrażeń z Agustinem Egurolą.
2: Kochani, w porannym programie Radia Złote Przeboje Agustin Egurola zapraszał nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Zaproszenia w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla was codziennie rano. Bardzo pięknie ci dziękujemy, no i zapraszamy.
1: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje mieliśmy dla Was pieniądze, ale najpierw trzeba było się zgłosić do naszej zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No, a ponieważ z nami jest wciąż Agustin Jagurola, dzień dobry Ci jeszcze raz, no to musimy i Tobie zadać to pytanie, jesteś przecież tatą, no to jakie masz te przebojowe supermoce?
1: Masz supermoce, masz czy nie masz?
3: Tak, mam wiele takich supermocy, ale taką, słuchaj, może taką zbyt najbardziej oczywistą to jest miłość, taka bezwarunkowa, cudowna
2: super,
3: miłość,
2: super,
3: której doświadczasz jako tata. To jest, tego się nie da opisać, że taka miłość, która ciebie przepełnia, jak patrzysz na swoje dzieci, na moją córkę i na mojego syna. Mhm. Kocham je po prostu bezwarunkowo i tak naprawdę mogą wszystko.
1: A to się wszystko zaczyna już od przecięcia pępowinki. A teraz czas na słuchaczy, a konkretnie słuchaczkę Izabelę z Zielonej Góry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Urzekła nas twoja opowieść.
2: No to opowiadaj, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata?
4: No powinien mieć, tata powinien być mocą teleportacji. Zawsze pojawia się tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest potrzeba pomoc, minutę. Tata z mocą strategicznego myślenia potrafi przewidywać i rozwiązywać nawet najtrudniejsze życiowe wyzwania.
1: No pięknie, słuchaj, za tę super odpowiedź masz dwie nagrody. Pierwsza jest taka, że uśmiecha się na te słowa od ciebie, uśmiecha się Agustin Egurola do ciebie. A druga 500 zł od Radia Złote Przeboje. Brawo.
4: Super, brawo. Dzięki. Ale fajnie, dziękuję bardzo. Cieszę się.
2: I ponieważ Iza jest z Zielonej Góry, to trzymaj się chłodno w weekend, tego Ci życzymy. Dziękujemy Wam wszystkim za udział w tej zabawie w tym tygodniu, a w poniedziałek o tej porze zaprosimy do nowej wakacyjnej zabawy pod nazwą Zabierz Złote na Wakacje i to będzie dużo złotych polskich.
0: Przebojowy tata.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna. Jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę. Na każdy rozmiar.
19: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: USA for Africa, We Are the World. Dziesiątki największych gwiazd artystów w jednym wielkim, gigantycznym przeboju w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Nas tu też sporo, to musimy tak, spróbować szybko i zgrabnie i w jednej tonacji się pożegnać. Dziękujemy.
1: Tak, to złapmy się wszyscy za ręce i pomachajmy w stronę nadchodzącego weekendu, bo my się wyrywamy po prostu już ze studia razem z Futryną w stronę tego weekendu, a wyrywamy się w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Nasz nowy prowadzący, gdyż bardzo mu się u nas spodobał, Agustin Egurola.
2: Ajajaj, jak pięknie.
1: I w lipcu widzimy się w Łodzi na ABBA Night Dinner and Show. No i w poniedziałek o 5:50 rano. No i tak.
2: 11 lipca ABBA Dinner Show. Zapraszam was.
1: Po weekendzie też Agustin będzie z nami co rano. Będzie wam zadawał pytania, będziemy rozdawać bilety na to wydarzenie. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościeliak.
3: Jestem, ale no wszyscy razem wychodzicie i tak jedna osoba zostanie zamiast tego pięknego, kolorowego, szalonego Agularowego tłumu. No ale dobrze, jakoś to udźwignę. Wszak mamy właściwie lato.

0: Aktywne Palazje tuż przed godziną 10. Za 5 minut będzie 10 już w takim spokojniejszym studiu. Teraz Was zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kaufland jest...
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Natalia Dobrowolska. Już jutro kierowców czekają utrudnienia w centrum Białegostoku. Od 18 do 21 zamknięta dla ruchu będzie Kilińskiego. Ma to związek z organizacją miejskiej potańcówki. Kierowcy powinni korzystać z objazdów i liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. A weekend zapowiada się wyjątkowo gorąco i wielu szuka ochłody nad wodą, na przykład na plaży do Ilidy. Ale warto podchodzić do tego z głową, szczególnie gdy są z nami dzieci.
14: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
15: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
13: Bo w tym roku od kwietnia utopiło się już w całej Polsce 70 osób. Nieco ochłody będzie też na rynku Kościuszki. Uruchomiono tam kurtyny wodne. Mieszkańcy mogą też korzystać z punktów poboru wody pitnej i bezpłatnie napełniać bidony białostocką kranówką.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
13: Słońce dominuje cały czas na niebie w Białymstoku. Trochę chmur od czasu do czasu może się pojawić, ale nie będzie ich bardzo dużo i nie zasłonią nam one całego nieba. Synoptycy nie prognozują też na dzisiaj żadnych opadów, a temperatura wciąż rośnie. Mamy już 25 stopni, dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 30. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się nawet 36 stopni.
12: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
16: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Piątkowe przedpołudnie czerwcowe, gorące, upalne, wakacyjne. Właściwie to w ciepłych, tak zwanych ciepłych krajach będzie dziś, jutro chłodniej niż w Polsce. Także zapraszamy do nas na wakacje. Wszystkich, którzy lubią upał. Gosia Kościelniak. Zapraszam. Także na największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Sabrina.

Steve Miller Band, The Joker, Radio Złote Przeboja w latach 80. i może jeszcze 90. w taki dzień jak dziś, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego, wielu z nas dostawało razem ze świadectwami w szkole nagrodę. I najczęściej to była książka, ale nie zawsze. Nie zapomnę, jak w 5. klasie, ja nie wiem dlaczego akurat to zapamiętałam najbardziej, czyli na początku lat 80. dostałam na koniec roku szkolnego książkę i uwaga, to była książka Jak hartowała się stal. Jedna z najbardziej znanych powieści realizmu socjalistycznego autorstwa radzieckiego pisarza Nikolaja Ostrowskiego. No wtedy jako prawie szóstoklasistka nie zdawałam sobie sprawy, że to jest właśnie jedna z najbardziej znanych powieści socjalistycznych. Ale wyobrażacie to sobie, tak to właśnie było. Dostawaliśmy takie nagrody w podstawówce. O coś tutaj w końcu chodziło. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Bardzo jestem ciekawa. Robota nie zając, jeśli macie chwileczkę, zadzwońcie do Radia Złote Przeboje i powiedzcie, co to było i którą najbardziej może zapamiętaliście. 2244 i 3 0 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
18: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.

ależ kochamy ten utwór ABC. Podobno podczas nagrywania albumu zespołu ABC w studiu niespodziewanie pojawił się David Bowie, który zaciekawiony zasugerował kilka ulepszeń w produkcji. Ta piosenka wcale nie jest o szczęśliwej miłości, nie, nie. A o radzeniu sobie z wypalającym się uczuciem. Inspiracją było nic innego jak rzeczywiste rozstanie wokalisty Martina Fraya ze swoją dziewczyną. Producent zasugerował, żeby żeński głos mówiący goodbye w drugiej zwrotce należał do byłej dziewczyny Fraya i tak się stało właśnie. Do piosenki powstał humorystyczny teledysk. Inspiracją były stare filmy hollywoodzkie, a sam Martin Fry

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: Robota nie zając.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego, dzieciaki odbierają świadectwa, a kiedy my byliśmy dziećmi, bardzo często dostawaliśmy razem ze świadectwem w szkole jakąś książkę, jakąś inną nagrodę. Nie zapomnę, jak już wspominałam, jak w piątej klasie dostałam na początku lat 80. na koniec roku szkolnego książkę Jak hartowała się stal. Wy wspominacie swoje.
2: Dzień dobry. Książkę Jak hartowała się stal dostałem na komunię. To jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałem ze wszystkich prezentów komunijnych.
3: Dostałem książkę w pierwszej klasie. Tańcowała igła z nitką. To był rok 76. Pozdrawiam ze Szwecji.
4: W drugiej klasie szkoły podstawowej z nagrody dostałem książkę pod tytułem Tania będzie traktorzystką. Nie bardzo potrafiłam ją przeczytać, ale ta książka znalazła bardzo konkretne zastosowanie. Mianowicie moja mama wykorzystywała ją do zabezpieczenia otwartego skrzydła okiennego przed ewentualnym przeciągiem, zamknięciem. Tania będzie traktorzystką, była konkretnie wykorzystana i zwyczajnie ta książka bardzo się przydała. Serdecznie Was pozdrawiam i krótko, bardzo Was lubię.
1: O, bardzo dziękujemy. My też Was wszystkich bardzo lubimy. Czekam na kolejne wspomnienia. Jakie nagrody na koniec roku szkolnego dostawaliście? Czy to były tylko książki? A jeśli tak, to jakie? 2244 i 3 zera. Wspominamy sobie dzisiaj na koniec roku szkolnego i na początek wakacji właśnie to. A można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Po 12 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Bardzo szybko minęła ta godzina, już za 5 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i do naszej rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Białegostoku.
9: Natalia Dobrowolska. Zbliża się czas wakacyjnych wojaży. Policjanci ruszają z kontrolami autobusów na letni wypoczynek. Magda Tkaczyk.
10: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną.
9: W Białymstoku miejscem kontroli jest parking przy Jana Pawła II i Konstytucji 3 maja. A podczas letnich upałów mieszkańcy Białegostoku mogą szukać ochłody przede wszystkim w miejskich parkach. Do takich miejsc należą m.in. Planty, Park Konstytucji 3 maja, Las Zwierzyniecki oraz okolice Pałacu Branickich. Wytchnienie zapewnia również plaża do Lidy. Chłodniej będzie też w klimatyzowanych budynkach, a już od dzisiaj w galerii imienia Sledzińskich będzie można oglądać wystawę poświęconą polskim i żydowskim malarzom związanym ze szkołą monachijską. Wystawa opowiada o życiu dawnych sztetli i twórczości artystów przełomu XIX i XX wieku. Będzie dostępna dla zwiedzających do 23 sierpnia.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
9: Bardzo słoneczna aura cały czas towarzyszy nam w Białymstoku, tak? Dzisiaj będzie przez większość dnia, no a na termometrach mamy już 26 stopni i 30 możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie. Zapowiada się zdecydowanie gorący weekend, bo na jutro w prognozie pogody widać nawet 36 stopni, w niedzielę nawet więcej. Zdecydowanie trzeba o siebie zadbać, pić dużo wody i nosić nakrycie głowy.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.
11: No, nie zapominajmy o tym, żeby od czasu do czasu wypić po prostu chłodnej wody, nawadniać się jak tylko się da. No i oczywiście słuchamy radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. To sięgniemy sobie do 87. roku. Pet Shop Boys na początek tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11, a przed nami Natalia Kukulska, która podkreśla, że ten rok to jest dla niej podwójny jubileusz, bo świętuje nie tylko okrągłe urodziny, ale również 30-lecie albumu Światło i 40 lat od jej dziecięcego debiutu fonograficznego. Podkreśla, że to jest dla niej właśnie bardzo ważne w tym roku i jesienią. Teraz też już dużo koncertów w trakcie, ale jesienią tego roku wyruszy w trasę pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Zapowiada serię koncertów będących podsumowaniem jej drogi od pierwszych nagrań, jako kilkuletnia dziewczynka je zarejestrowała, przez przełomowe lata 90. aż po dojrzałe projekty takie jak Czułe struny. I teraz właśnie, czy ona jest? To był rok

0: Robota nie zając.
1: 11.27, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego w całej Polsce. Widać dzieciaki i młodzież, które no albo idą, albo wracają już ze świadectwami. My, najczęściej dorośli i słuchacze Radia Złote Przeboje, dostawaliśmy często razem ze świadectwem w szkole przeróżne pamiątki, nagrody. Najczęściej to była książka, choć nie zawsze. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Dzwonicie i to są super wspomnienia.
2: Po skończeniu pierwszej klasy szkoły średniej za najlepsze wyniki w szkole dostałam książkę bardzo grubą. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to była książka o Leninie, bo pamiętam, że na okładce był Lenin.
3: W roku 1986 na zakończenie 8 klasy otrzymałem książkę Pociągi pod specjalnym nadzorem. Wow. To w sam raz lektura dla 15-latka.
4: Moją ulubioną nagrodą to była książeczka Jak Wojtek został strażakiem, którą dostałem jako nagrodę po ukończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej i mam ją do tej pory. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, udanych wakacji.
5: Na zakończenie trzeciej klasy podstawówki dostałam książkę Karolcia. I w 2015 roku ta książka ponownie dostała życie. Zaczęłam ją czytać swojemu wówczas 2-letniemu synkowi, a w tym roku ta sama książka była czytana już przez mojego syna jako lektura szkolna.
1: Karolcia! Boże, dzięki za to wspomnienie, bo naprawdę uwielbiałam tę książkę, a ja nie wiedziałam, że to się później stało lekturą szkolną. To wspaniała rzecz, która super rozwija wyobraźnię. No właśnie, 2244 i 3-0, takie rzeczy dziś wspominamy, czyli nagrody dołączone na koniec roku do świadectw.
0: Robota nie zając.
1: Jeśli macie ochotę, zadzwońcie 2244 i 3-0, bo

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. W Media Expert.

pomyśleć, że to miał być tylko kolejny utwór na płytę, której nikt nie wróżył sukcesu. Tymczasem takie tango stało się hymnem końcówki lat 90. i przywróciło budkę suflera na szczyt. A niewiele brakowało, żeby piosenka w ogóle się nie pojawiła. Również wokalista, czyli Krzysztof Cugowski, podchodził do nowego materiału z dużym dystansem. Pytał Mogiel, co to jest za tekst? Jaki atrament? Jakie Buenos Aires? Jakie tango? No, ale pan Mogielnicki bronił swojej wizji, mówił, to jest wielki świat, trzeba szeroko, muzyka mnie zainspirowała, no i mimo wątpliwości piosenka została nagrana, trafiła na album Nic nie boli tak jak życie. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze płyty reklamowano zupełnie innym utworem, pod tytułem Jeden raz. Nikt nie spodziewał się sukcesu tej piosenki, ale ostatecznie to właśnie ona sprawiła, że album Nic nie boli tak jak życie stał się najlepiej sprzedającą się płytą w historii polskiej muzyki. No i oczywiście budki suflera. A teraz Cool Andy Gang za 11 minut południa Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
2: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Reklama.
8: Zbliża się południe. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Białego Stoku.
10: Natalia Dobrowolska. Rozpoczyna się akcja Bezpieczne Wakacje. Policja, Straż Pożarna, Sanepid i Inspekcja Transportu będą kontrolować miejsca wypoczynku, autokary oraz kąpieliska. Rodzice są zachęcani do sprawdzenia organizatorów kolonii w rejestrze Ministerstwa Edukacji. Służby przypominają też o ostrożności nad wodą w czasie upałów i w ruchu drogowym. No właśnie, bo nad wodą wielu z nas szuka ochłody, na przykład na plaży Dojlidy. Ale warto podchodzić do tego z głową, szczególnie gdy są z nami dzieci.
11: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę.
12: Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
13: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu, albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
10: W tym roku od kwietnia utopiło się już w Polsce 70 osób. A już od 1 lipca w gminie Juchnowiec Kościelny ruszą 4 nowe linie autobusowe. Połączenia obejmą m.in. Hermanówkę, Wojszki, Klewinowo i Kleosin, a rozkłady zostaną skoordynowane z komunikacją miejską do Białego Stoku.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białym Stoku.
10: Gorący początek weekendu zapowiada się w Białymstoku. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 30 stopni, jutro już 36, więc będzie zdecydowanie cieplej, a niedziela zapowiada się w granicach nawet 40 stopni. Trzeba na siebie uważać. Oczywiście warto z dobrej pogody i słońca korzystać, ale zawsze w czapce i z butelką wody. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów, wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Popołudnie piątkowe, upalne, ale nie tak gorące, jak jutrzejszy dzień się zapowiada. Wszyscy o tym wiemy, że to będą rekordy, a w radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. z równie gorącego, a może nie aż tak, ale jednak gorącego lata Bad Boys Blue przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a za kilka minut jeszcze wrócimy do naszej rozmowy dzisiejszej leciutkiej, ponieważ dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego. Wspominamy sobie, co my dostawaliśmy na koniec roku jako uczniowie. Jakie książki najczęściej, ale nie tylko.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, podsumujmy sobie jeszcze i posłuchajmy o tym, jakie dostawaliśmy razem ze świadectwem najczęściej na koniec roku szkolnego nagrody w szkole. Najczęściej to była książka. No a wy dzwoniliście i jeszcze posłuchajcie, bo zawsze można liczyć na wasze genialne wspomnienia.
2: To było w klasie drugiej. Do świadectwa dostałam książkę Dzieci z Bullerbyn, a wcześniej jakoś tak nie lubiłam czytać lektur i nie byłam przekonana do czytania książek, a po przeczytaniu tej właśnie książki po prostu polubiłam lektury, polubiłam książki.
3: Dzień dobry, Małgosiu. Ja kiedyś na koniec roku dostałem książkę pod tytułem Królewskie Sny Józefa Hena i do tego dezodorant Columbia.
4: Ja dostałam książkę w 1991 roku w szkole średniej od mojej ukochanej wychowawczyni pani Krysi Głąb. To była korespondencja Chopina z Georgetown i jej dziećmi. Po latach okazało się, że kuzyn Georgetown, który z wojskami napoleońskimi wracał spod Moskwy, był moim pradziadkiem. To się okazało dopiero później, było takim lekkim szokiem, a takim bardzo miłym, a profesor Krystyna Głąb miała duże wyczucie.
1: No niesamowite wyczucie miała. Zawsze mogę liczyć na jakieś fantastyczne historie od was i dla ciebie w takim razie po tej pięknej historii nasza butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzięki za wszystkie telefony, bo już 14 minut po godzinie 12. Robota nie zając, a my sobie teraz posłuchajmy czegoś pięknego z 95 roku.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.

Shakin' Stevens, rok 85, i teraz rok później The Stranglers, którzy łączyli brzmienie rocka, punku i nowej fali, nie stroniąc przy tym od syntezatorów, wydali kolejną płytę. W roku 86 właśnie pojawił się 9 ich album studyjny i znalazł się na nim przebój lat 80, w który zespół bardzo wierzył, ale ostatecznie nieco zawiódł ich oczekiwania. Always the Sun dotarło do 30 miejsca brytyjskiej listy przebojów i to było ich najwyższe miejsce. Nie był więc to tak wielki hit, na jaki liczył zespół The Stranglers. Wokalista grupy po latach wspominał w książce The Stranglers Song by Song, że wierzył w powodzenie utworu i że uważał, że mógłby on stać się równie popularny co Golden Brown, jeden z największych przebojów w dorobku tej formacji. My nie narzekamy, kochamy go po latach tak samo jak w 86 roku. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20

0: deser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Słuchajcie, radio Złote Przeboje, a przed nami Anna Pernilla Kullercen, czyli Meja. Urodziła się w Szwecji i swoją karierę rozpoczęła na początku lat 90., dołączając do grupy dance popowej Legacy of Sound. W 96 roku zdecydowała się już na to, żeby śpiewać solowo i wydała debiutancki album zatytułowany po prostu Meja. No i jej przebój All About the Money zdobył całkiem niezłe recenzje. Chuck Taylor z Billboardu napisał tak: to utwór oparty na akustycznej gitarze, popowa melodia, która jest jednocześnie inteligentna, sprytna i wpadająca w ucho, to dojrzały pop od obiecującej artystki i każda nuta tego utworu krzyczy hit. Meja cały czas tworzy i bardzo chętnie komunikuje się ze swoimi fanami.

0: Wracamy do 2026. Piątkowe popołudnie. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
1: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Palisz? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
8: Upalnie nie tylko na nizinach. Za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw. W weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
9: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
8: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
10: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
8: i teraz czekają mecz z Marokiem.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
12: Popołudnie mamy upalne i prawie bezchmurne. 28 stopni w okolicach Suwałki, Trójmiasta, a poza tym wszędzie ponad 30 stopni. W Warszawie na południu i zachodzie 33 stopnie. Teraz najgoręcej w Opolu.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: To chociaż o deszczu sobie ponucimy razem z Jerry Halliwell, It's Raining Men. Dobrze, tak zacznijmy tę godzinę, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na nasze kolejne chwile przy największych przebojach lat 80. i 90. przede wszystkim w Radiu Złote Przeboje.

Santana i Rob Thomas i Smooth z roku 1999. To był dobry rok dla muzyki, także 10 minut po 13 słuchajcie Radio Złote Przeboje, a Santana tak kiedyś powiedział: mam dobrą radę dla wszystkich gitarzystów. Jedyne, za co ludzie was zapamiętają, to to, w jaki nastrój ich wprawiliście. Nie będą pamiętać szybkich solówek, palcówek, popisów, ale zapamiętają te trzy dźwięki, przez które dostali gęsiej skórki i łzy stanęły im w oczach. Nazywam to duchem, mówi Santana. Niektórzy nie wiedzą, jak grać z duchem, sercem i duszą. Jeśli dniami i nocami ćwiczysz szybką grę, to jest jak chodzenie na siłownię, żeby popisać się mięśniami. A teraz George Michael w Radiu Złote Przeboje.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Kto zwalcza ból? Kto?
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty pamiętasz może jakąś książkę, którą w podstawówce dostałeś razem ze swoim świadectwem na zakończenie roku?
1: Hobbita, że podróż tej z powrotem. Nie pamiętam dokładnie
0: tytułu,
1: ale Hobbita dostałem, tak.
0: I nikt cię nie demoralizował socjalistycznymi książkami, tak jak
1: tak
0: mnie i wielu innych słuchaczy, bo ja na przykład mówiłam o tym, że dostałam, jak hartowała się stal, taką
1: cegłówkę. Naprawdę dostałaś?
0: Tak. Jezu,
1: to klasie dzisiaj to można pewnie na grubą kasę to zamienić, bo takiego Hobbita
0: mam
1: to
0: dalej.
1: Ci powiem, że ja bym się zastanowił.
0: No i takie różne wspomnienia dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego. Zobaczymy, czy będą też po południu.
1: No, słuchajcie. Niczego nie mogę obiecać, niczego nie mogę zaprzeczyć. Muszę się po prostu na własne uszka kształtne przekonać. Jennifer Lopez, ain't it funny?

0: UB40 Can't Help Falling in Love i Radio Złote Przeboje, w którym zanim wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90., wiadomości o 14, a w nich fałszywe mandaty za autostrady A4. Drodzy kierowcy, koniecznie ze mną zostańcie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: 26 czerwca, piątek. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
3: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
3: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Milą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
3: Jeszcze uzupełnię. Magdalena Fręch zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Upały nie dadzą nam dzisiaj odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach właściwie wszędzie, a w weekend bardzo upalnie. Naprawdę trzeba na siebie uważać. Słuchajcie, no to skoro jest piątek, to jest program Rusz się. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Już za chwilę kolejna propozycja dla tych, którzy lubią wycieczki po najciekawszych okolicach, a takie miejsca zna najlepiej Piotrek Jaworski. Za chwilę go posłuchamy. Teraz posłuchamy oscarowej Irene Curry.

Piosenka adekwatna do pogody. Zespół Big Mountain już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa zaśpiewał: żyje w kraju deportacji, który nie chce słyszeć o żadnej cywilizacji. A przypominam, że od tego czasu minęło już przeszło 8 lat. Stąsi w radiu Złote Przeboje. Od premiery tego Złotego Przeboju minęło już 45 lat i wcale się nie zestarzał.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
13: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Da, informacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz Piotr Jaworski zabiera nas na wycieczkę.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy do Krynicy, tej górskiej. Jest mnóstwo powodów, żeby tam pojechać. Ja wybrałem ten, który przemówi do zmęczonych, którzy nie mogą się doczekać wakacji. Współcześnie na dancingach w sanatoriach gra się takie szlagiery. W Ciechocinku, Busku, Kołobrzegu to ciągle wielki złoty przebój, ale dawniej w takich miejscach grywało się inaczej.
3: Brunetki, blondynki, jak wszystkie was dziewczynki,

0: pensjonatem, do którego zjeżdżała z Warszawy cała ówczesna śmietanka. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, generał Wieniawa Długoszowski i oczywiście właściciel Jan Kiepura, który chętnie dla mieszkańców swojej ukochanej Krynicy śpiewał. Po wojnie patrię przejęło państwo i wtedy powstało tu sanatorium. Poza tym nic się nie zmieniło. Słynni goście z Warszawy, wystrój wnętrz, marmury, bale i trzymane w głębokiej tajemnicy romanse.
1: Ruszcie z radiem Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz, tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje kilka dni temu uświetnił otwarcie prezydenckiego centrum Baracka Obamy. Śpiewał, a to śpiewanie połączył ze wspomnieniami pierwszego spotkania panów gdzieś sprzed ponad dwóch dekad. Wiem, że kandydujesz na senatora, ale chciałbym, żebyś został prezydentem, miał wtedy powiedzieć Stevie Wonder. Madonna.

0: True Blue i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale również dziś inny hit, hit rozgrywek grupowych mundialu o meczu Francja-Norwegia. Więcej o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
15: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 26 czerwca. Wiadomości.
16: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
17: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
16: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
3: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
16: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
18: Natalia Dobrowolska. Jeśli lubicie zaczynać dzień aktywnie, to sobotni poranek może upłynąć pod znakiem tańca. Już o 11 w klubie Fama przy Legionowej odbędzie się rave ranek na powitanie wakacji. To nietypowa impreza bez używek i zerwanej nocy. Zamiast tego będą świadomy ruch, muzyka techno na żywo, taneczna rozgrzewka i set DJ-ski. A skoro o sztuce mowa, to w ten sam weekend warto zajrzeć tam, gdzie zwykle wejść się nie da. W sobotę i niedzielę w godzinach od 16 do 20 odbędzie się pierwszy weekend otwartych pracowni artystycznych. 10 białostockich twórców otworzy swoje pracownie, zapraszając na pokazy, rozmowy i warsztaty. Weekend zakończy się tanecznie pod gołym niebem. W niedzielę od 18 Kilińskiego zamieni się w parkiet. O muzyczną oprawę podczas miejskiej potańcówki zadba zespół Raja.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
15: Bardzo dużo słońca w całej Polsce i bardzo upalnie, wręcz niebezpiecznie, o czym przypominamy, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj wszędzie powyżej 30. Od poniedziałku ruszamy z wakacyjnym programem specjalnym w Radio Złote Przeboje. Jak w związku z tym wygrać 1000 złotych? Okrągły 1000. To właśnie powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Colby Calais, fenomen naszych czasów, zaczęła śpiewać w wieku 11 lat i inspirowała się piosenką Killing Me Softly, Fugees, no a potem wzięła udział w amerykańskiej wersji Idola. Tam akurat poszło jej średnio, za to single Bubbly, którego posłuchamy, umieszczony na jej profilu na MySpace, odsłuchano ponad 42 miliony razy, no i wtedy to się zaczęło na całego.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV-zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
6: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Virtual Insanity to Jamiroquai, ale po co ja wam to mówię? Przecież znacie największe przeboje lat 80. i 90. nie gorzej niż ja. 1000 zł do wygrania. Od poniedziałku zaczyna

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira, stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz szczęść posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na

0: W końcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Richard Marx, Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy, do godziny 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale program się już przygotowuje, już się piecze, już się tworzy, a tworzy go Mariusz, który będzie z wami po 18. Witam cię serdecznie. Co tam szykujesz?
1: Dzień dobry. Dzisiaj po godzinie 18. Oj, będzie się działo, ponieważ dowiecie się, w jakich piosenkach Shania Twain używa sarkazmu i ironii. To po pierwsze. A po drugie, też warto czekać do godziny 18, bo dzisiaj szanse na bilety na koncert Bez Prądu Beaty Kozidrak w Lublinie.

0: Czerwone korale i bratanki w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. Już za chwilę w wiadomościach o tym, że chcą dobrych relacji z Polską, mówią ukraińskie władze. Więcej na ten temat już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
12: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
14: Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 26 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
16: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
15: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
17: Czyli między godziną 11 a 15.
10: 11, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
15: A co na to sami właściciele czworonogów?
17: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
18: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
15: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
19: Natalia Dobrowolska. Na początek propozycja dla tych, którzy lubią tworzyć własnymi rękami. Jutro o 10 w Parku Militarnym odbędą się warsztaty malarstwa figurkowego organizowane przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Początkujący dostaną modele i farby, a bardziej doświadczeni będą mogli doskonalić swoje umiejętności w gronie pasjonatów. Jeżeli szukacie wydarzenia dla całej rodziny, warto wybrać się też do ratusza. W sobotę i niedzielę o 11 Muzeum Podlaskie zaprasza na rodzinne warsztaty. Uczestnicy będą odkrywać tajemnice martwej natury, a później stworzą własne wakacyjne kompozycje inspirowane latem, owocami i kwiatami. Na zakończenie propozycja dla miłośników teatru tańca. W białostockim Teatrze Lalek w sobotę i niedzielę o 18 będzie można zobaczyć premierę spektaklu Emigrant. To opowieść o współczesnym człowieku, poszukiwaniu swojego miejsca i nieustannym dostosowywaniu się do świata.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda.
14: W zdecydowanej większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś właściwie absolutnie wszędzie. Tylko w Suwałkach szansa na to, że termometry nie będą pokazywać aż 30 stopni, ale bardzo blisko.
20: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Upał w samochodzie. Kilka słów na ten temat dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński. Dzień dobry w piątek.

Dave Stewart opowiedział kiedyś historię powstania Here Comes the Rain Again. Przyznał, że jest w ogóle świetny w tworzeniu melancholijnego nastroju w swoich piosenkach. Utwór zaczyna się mieszanką akordów, co stanowi, jak podkreśla kompozytor, trochę dziwny kurs. Piosenka powstała w pochmurny dzień w hotelu Mayflower, kiedy nad Nowym Jorkiem przeszła ulewa, a muzycy wpatrywali się w okno. Annie zaczęła spontanicznie śpiewać Here Comes the Rain Again i to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, wyjaśnił Dave Stewart. Spoglądam na zegar. Słuchajcie, najwyższa pora na Edytę Bartosiewicz.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
8: MediaMarkt. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów dla kierowców a propos upału.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli chłodzisz się klimatyzacją w samochodzie, to również trzeba z nią postępować ostrożnie. Nastaw ją tak, żeby organizm nie był narażony na zbyt duży szok termiczny w czasie wysiadania. Różnica między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5 do 8 stopni Celsjusza. Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. No i pamiętaj, że tak wysokie temperatury stanowią duże obciążenie dla organizmu. Są zagrożeniem dla wszystkich, ale istnieją grupy bardziej narażone. To szczególnie osoby starsze i chore, małe dzieci i kobiety w ciąży.
1: Dobrze wiedzieć.
2: Escucha el ritmo.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie 4 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
17: Radio Złote Przeboje. 101 FM.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Uwaga, fani Manamu. 3 lipca ponownie w sprzedaży płyta Derwisz i Anioł, która była pamiętnym otwarciem nowego rozdziału w historii zespołu. Dwupłytowa reedycja tym razem rozszerzona będzie o alternatywne wersje wybranych utworów i o zapis koncertu z Łodzi z 92 roku. No...

0: Small Town Boy i Bronski Beat w Radiu Złote Przeboje, w którym i dzisiaj, i przez cały weekend grać wam będziemy największe przeboje lat 80. i 90. Tak będzie też przez całe wakacje. O tym, jakie zmiany czekają szkoły po wakacjach, a kilka ich będzie, powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Słuchacie nas w piątek, 26 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
13: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
12: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujące od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
14: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot jak najszybciej i udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
12: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiayu, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Upały wszędzie, wszędzie bardzo dużo słońca, a w większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. W weekend jeszcze upalniej. Szeroko uśmiecham się do tych, którzy właśnie zaczęli weekend z Radiem Złote Przeboje. Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze są w pracy, i dla jednych, i dla drugich. Mam największe przeboje lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński, a to jest grupa, która nazywa się Aha.

No i mamy rok szkolny z głowy. Ciekawe, ilu młodzianków zaśpiewa swoim młodziankom, chcę ci powiedzieć I love you, w te wakacje. To piękna wizja, prawda? Trzymam kciuki za wakacyjne miłości i gram Atomic Kitten i przypominam, że z tymi młodziankami to też nie ma co przesadzać. Miłość wakacyjna może się przytrafić każdemu.

audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Tom Jones w lipcu w Operze Leśnej. No, zapewne znowu udowodni, że wiek to tylko cyferki. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Nadal, niezależnie od cyferek, oczywiście grupa The Below.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz, za każde wydane 500 zł

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne. W stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
14: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
16: Radio Złote Przeboje.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Mieliśmy przykład z grupy Lombard, która namawia nas do tego, żeby przeżyć to samemu, na własne uszy spotkanie z Mariuszem Stelmaszczykiem po godzinie 18. No okej, do tej 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale zwarty i gotowy Mariusz jest już z nami. Witam serdecznie, będą bilety, będą opowieści, co będzie w ogóle?
1: Będzie też mnóstwo świetnej muzyki, chociaż jeszcze nawiązując do piosenki Lombard przeżyj to sam, to myślę, że to jest taka piosenka dla mnie bardzo osobista przez ostatnie tygodnie, bo tak wyglądają moje noce, kiedy sam oglądam mecze piłkarskie.
0: Ja nie dołączam zdecydowanie, nie jestem wielkim fanem, ale fanem biletów na ten koncert, który dzisiaj masz, tak jestem. Co to za koncert?
1: Koncert Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Lublinie, ale szczegóły to po 18. Yeah!

0: Ileż to w głowie pojawia się wspomnień, kiedy słyszę tę piosenkę, zwłaszcza jeśli wraca do czasów szkolnych. Spice Girls, Wannabe w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. No i za chwilę cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a tam między innymi czeka na Was Sting i zespół The Cranberries.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Piątek, godzina 18:00, czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magdalinet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej będzie Manan Chaya z Awankieł. Ponadto Iga Świątek. Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda. O pogodzie, jaką mamy za oknem, no to swego czasu pisał sam Julian Tuwim. A więc ów, jak gorąco. I taki weekend się zapowiada. Powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. O deszczu nawet nie ma co marzyć.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Minęła godzina 18:00, piątek, Mariusz Estelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj będzie szansa na bilety na koncert. Dokładnie, jaki koncert i gdzie? No to szczegóły za parę chwil, ale już teraz mogę zdradzić, że gram dla Was zespół Kombi. Słodkiego, miłego życia. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

Ależ tego się przyjemnie słucha podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Sting, Englishman in New York w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wakacje się w zasadzie już rozpoczęły, dzisiaj koniec roku szkolnego, więc też ten czas wakacyjny możecie sobie umilić. W jaki sposób? Otóż mam dla Was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu na zamku w Lublinie 31 lipca, więc jeśli chcielibyście wysłuchać największych przebojów Beaty Kozidrak właśnie w takiej wersji bez prądu, no to mam dla Was zadanie. Wybierzcie jedną piosenkę Beaty Kozidrak albo Bajmu, którą sami zabralibyście na wakacje na bezludną wyspę, i wyjaśnijcie dlaczego. Proszę dzwonić i się nagrywać. 2 2 4 4 3 0. Czekam na Was. No i też w międzyczasie gram dla Was The Cranberries. Dajcie głośniej.

0: Suzy Quattro i Chris Norman, a więc w Radiu Złote Przeboje piosenka o miłości z końcówki lat 70., która swego czasu stała się przebojem i wiralem także na TikToku. Jak nie macie, to zapytajcie swoich dzieci, no bo chodzi o remiks tej piosenki w wykonaniu producenta o pseudonimie Cyril. A my natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 1997, kiedy to swoje płyty m.in. wydali Edyta Bartosiewicz, Dziecko, Kazik, 12 groszy, czy też grupa Backstreet Boys wydała Backstreet Back. Również w 1997 roku ukazała się piosenka Shania Twain That Don't Impress Me Much.
1: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
0: Numer wydany na płycie Come On Over, piosenka łączy tutaj styl country i popu. Jest tu też sporo sarkazmu i ironii, ponieważ Shania kpi tutaj z mężczyzn mających zbyt wysokie mniemanie o sobie ze względu na swój wygląd czy też status. No to słuchajmy się w ten kawałek. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Shania Twain w radiu Złote Przeboje podczas tego już wakacyjnego wieczoru, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na to, jaka będzie temperatura podczas weekendu, to w sumie o tym weekendzie specjalnie myśleć nie chcę, ale na szczęście są Złote Przeboje, jest radio Złote Przeboje i tej świetnej muzyki lat 80. i 90. nie zabraknie, niezależnie od tego, czy jest minus 40 czy plus 40, dlatego już za chwilę Ricky Martin, mam też dla was zespół Bajma.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Jak tak człowiek popatrzy na teledyski Ricky Martina, to sam chciałby tak tańczyć jak on, no bo w rzeczywistości, przynajmniej u mnie, wychodzi to zgoła inaczej. Ricky Martin, Maria w Radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, cały czas przypominam, że macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na Dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca i mam dla Was wejściówki, tak jest, i pytanie również, które do Was wysyłam. Powiedzcie mi, jaką tą jedyną piosenkę Beaty Kozidrak bądź Bajmu zabralibyście ze sobą na wakacje, dokładnie na bezludną wyspę. 2 2 4 4 3 0. Czekam i gram. Bajm, Biała Armia.

0: dlatego naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się słucha podczas tego piątkowego, wręcz upalnego, gorącego wieczoru. Swoją drogą, może macie jakiś sposób, żeby jakoś przetrwać ten nadchodzący weekend. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, przypominam, szansa, żeby zgarnąć bilety. Bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu zamku w Lublinie, dokładnie 31 lipca. A pytanie dotyczyło tego, jaką piosenkę Beaty Kozidrak, bądź też Bajmu, zabrałbyś ze sobą na wakacje, bądź zabrała na bezludną wyspę. Też jak najbardziej tak. Halo, halo?
1: Ja bym wybrał piosenkę Bajmu Jezioro Samotności, dlatego że tą piosenkę zawsze mi kojarzy, jak jechałem na studia i zawsze puszczaliśmy sobie ją z moją wtedy dziewczyną. O 20:00 wtedy ja już wyjeżdżałem na studia i tą piosenkę zawsze puszczaliśmy, tak przy tym tak płakaliśmy sobie, że się musimy na 3 tygodnie obstać. Dlatego to ja bym wybrał. Tak, piosenka mi się najbardziej kojarzy z twoim Bajmu. Dziękuję.
0: A proszę, taka romantyczna historia, więc musi być nagrodzona, dlatego bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie 31 lipca są twoje. A w Radiu Złote Przeboje już teraz zostajemy w klimacie takim wakacyjnym, zdecydowanie tak. Zespół Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21.00 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2.00 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską, a o 5.00 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19.00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
15: Pogoda. Jeśli chodzi o ten weekend, no to pamiętajcie, żeby pić wodę i też nasmarować się odpowiednim filtrem, bo będzie grzało, będzie mnóstwo słońca, zwłaszcza w niedzielę. Temperatury mogą dobijać nawet 40 stopni. Godzina 19 minęła, piątek, no i w zasadzie wakacje rozpoczęte, więc mam nadzieję, że w dobrych humorach słuchacie Radia Złote Przeboje, bo będzie czego słuchać dzisiaj. Mam dla was Bonnie Tyler, elektryczne gitary, ale wcześniej kawałek, który każdy z was na pewno będzie nucił. Mamma Mia, Abba.

0: piosenka oj adekwatna do dzisiejszego dnia, więc elektryczne gitary dzieci wybiegły w radiu Złote Przeboje. A już teraz posłuchajcie Kuby Sienkiewicza, jak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy macie jakiś swój ukochany, pamiętny koncert? No to śmiało możecie się dzielić i dzwonić. 2-2, 4-4 i 3-0. Natomiast teraz już w Radiu Złote Przeboje Bonnie Tyler.

No Mercy, Where Do You Go? Podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a proszę Państwa, już jutro po godzinie 18, z racji tego, że zbliża się weekend, program Czas Gwiazd, więc we własnym imieniu mogę Wam zaproponować to, że jutro pojawi się tematyka Eurodance. Więc jeśli kojarzycie takie kawałki jak ten przed chwilą Be My Lover zespołu La Bouche i chcielibyście się dowiedzieć, jak on powstał, no to jest taka szansa jutro. A jeśli na przykład znacie tego pana, czyli doktora Albana, i chcielibyście się dowiedzieć, czym oprócz muzyki też w przeszłości się zajmował, no to odpowiedzi jutro po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje. A teraz Down Under, dajcie głośniej.

Lucretia McNeil w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a za chwilę m.in. zespół Wilki i Robert Gawliński zdradzi wam i opowie, jak zdobył pierwszą gitarę w swoim życiu.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: No i przyniósł mi gitarę, wspaniałą jakąś gitarę, taką włoską czy hiszpańską, w ogóle klasyczną. I to już starszy pan mówi, ja już właściwie nie gram, mam jeszcze jedną w domu. To była bardzo droga gitara i dziadek ją kupił. Chyba nawet nie zdawał sobie przedtem sprawy z tego, ile ona kosztowała, no bo to była bardzo dobra gitara lutnicza, wiesz, takie piękne rzemiosło. Mistrzowski taki wykon. No i a ja w ogóle, wiesz, tam nie za bardzo wiedziałem. On przychodził, uczył mi jakieś klasyki takiej, wiesz, tam... nie szło mi to. Bardzo mi to nie szło. I ale dopiero mi...
1: Gitara się przydała.
0: I powiedziałem dziadkowi, dziadek, sprzedaj, a oddaj mu tą gitarę, niech on ci odda pieniądze, bo to nie wyjdzie. Żałuję, bo do tej pory bym grał na tej gitarze, przypuszczam.
2: A my słuchamy już teraz Roberta Gawlińskiego i zespół Wilki. Na zawsze i na wieczność.

0: takich numerach człowiek już wie, że zbliża się weekend, no i zaczynają się wakacje. M People Moving On Up w radio Złote Przeboje. A my zaglądamy do roku 1980. To wtedy odbyła się premiera serialu Dom oraz też serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Rozpoczął się również pierwszy festiwal w Jarosinie, a Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla. Z kolei Czesław Niemen wydaje album Postscriptum.
1: Dziwny jest ten świat.
0: Natomiast w tym samym roku po raz pierwszy usłyszeliśmy także ten kawałek. A więc Bombay Dance Band, Son of Jamaica. Kawałek, który opowiada o pragnieniu małego chłopca, który po obejrzeniu buntu na Bounty chce bardzo odwiedzić Jamajkę. No a w tekście też wspomina Marlona Brando, odnosząc się do wersji filmu z 1962 roku. No a podczas swojej wizyty zakochuje się w kobiecie i przysięga, że wróci, by z nią być. No to posłuchajmy tego naprawdę wakacyjnego kawałka już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Godzina 20 minęła, cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Jankiem Borysiewiczem, z którym powspominamy lata 80., ale wcześniej Perfekt, chcemy być sobą.

0: I tak właśnie brzmią lata 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. A już teraz, jak o latach 80. opowiada Jan Borysewicz z Lady Punk. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wyrzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali cały czas, strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak, natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz czas na Freddiego Mercurego.

0: Zasłuchani, ja myślę, bo tak brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili czas na spotkanie z Jankiem Borysiewiczem z Lady Punk, który opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym...
2: Wszyscy
1: też
2: byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No ty wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A do Janka Borysiewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Big Day, w dzień gorącego lata.

Uwielbiam ten kawałek, który potrafi umilić czas zarówno w domu, jak i za kółkiem. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Natomiast, proszę Państwa, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Obywatel GC, będzie grupa Roxette oraz też o swoim filmie biograficznym opowie Jan Borysewicz z Lady Punk.

0: Jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Obywatel GC, nie pytaj o Polskę w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o nadchodzącej premierze filmu o nim samym.
1: Będzie właśnie od narodzin do 83 roku, tak. Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Taki, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: To jest jak to pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc...
0: Okay. Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to... Tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Zatem czekamy na film, a w Radiu Złote Przeboje już teraz Sandra.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
11: Witam przed mikrofonem Julita Grzywa. Już za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się w Białymstoku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Tymczasem trwają intensywne przygotowania do targów i Forum Sztuki Art Białystok, które odbędą się w październiku w naszym mieście. Dzisiaj w audycji porozmawiamy z głównym koordynatorem wydarzenia, prezesem Fundacji Marszant, Januszem Żabiukiem. Ponadto będzie o pewnej kolekcji, która zostanie uratowana. Zanurzymy się też w twórczości białostockich artystów. Porozmawiamy o barwnych abstrakcjach, kolażach i malarstwie figuratywnym Bernardy Nikitorowicz. Jej ekspozycję wciąż można oglądać w białostockiej galerii Marszant. Z kolei Przestrzeń Formy to tytuł nowej wystawy białostockich twórców Eweliny Ramotowskiej i Kamila Kalinowskiego. Ta ekspozycja zostanie z kolei otwarta w najbliższy piątek, 3 lipca w Podlaskim Instytucie Kultury. Opowiemy ponadto o nowej wystawie, która pojawiła się w białostockim ratuszu. Tam możemy poznać oblicza przeszłości, czyli 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego. A zaczynamy od wschodu kultury.
10: Co jest grane w Białymstoku?
11: Już za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się w Białymstoku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Nie zabraknie w jego trakcie koncertów, spektakli i warsztatów. Przez 4 dni czeka nas ponad 30 wydarzeń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Tegoroczna edycja imprezy potrwa od 9 do 12 lipca. Festiwal Inny Wymiar jest interdyscyplinarnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Wschód Kultury, będącego efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku festiwal prezentuje bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Imprezę wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury współorganizuje m.in. Narodowe Centrum Kultury, mówi jego dyrektor Robert Piaskowski.
12: Wschód sztuki to jest koncepcja, którą realizujemy od 15 lat. Białystok jest na tej osi czasu już po raz 13. To, co jest ważne, ten projekt od wielu lat buduje nie tylko wysokojakościowe programy. Każde z miast ma swoją tożsamość, każdy z regionów pokazuje to, co dla niego najbardziej charakterystyczne, ale też zawiązała się taka wspaniała koalicja samorządów, regionów, którą warto rozwijać. W tym roku po raz pierwszy do tego grona dołączają także Suwałki. Pretekstem jest oczywiście rok Wajdy i urodzenie mistrza właśnie w Suwałkach, więc Wajda od nowa wchodzi do naszego grona tutaj wschodnich partnerów, no ale mam nadzieję, że też ta relacja będzie trwała i będzie rozwijana. Ta marka parasolowa Wschód Kultury jest już w Polsce kojarzona zwłaszcza jeśli chodzi o Białystok, z bardzo wysoką jakością artystyczną, z mądrym kuratorstwem i też takim bezkompromisowym podejściem do dialogu międzykulturowego. Ja pamiętam, że te rozmowy, których tutaj doświadczałem, to było coś, co wywoziłem z Białegostoku, co często pojawiało się w naszych rozmowach, w debatach, no bo to jest też miejsce, w którym my przyjezdni, my goście w waszym mieście możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wrażliwości tego miasta i regionu. Także bardzo dziękuję za te wszystkie wspaniałe kuratorskie propozycje, bo one idą trochę w poprzek tej takiej logice klikalności, zasięgowości, wielkiej, gigantycznej frekwencji. Tu jest dużo intymności, dużo mapowania miasta przez przestrzenie nieoczywiste. Bardzo dużo uwagi dla państw bałtyckich w tym roku. Bardzo mnie to cieszy, bo przyszły rok to jest prezydencja Litwy w Unii Europejskiej, ale jest też Estonia, Białoruś, no i też konteksty bardziej egzotyczne. Podoba mi się też bardzo w tym programie, na to chciałem zwrócić uwagę, ta dyskusja z dziedzictwem transformacji, architektura transformacji, postmodernizm Białegostoku. Tutaj jest dużo gorzkiej też refleksji, ale też właśnie takiej pamięci, intymnych biografii, bardzo, bardzo też fajnego takiego podejścia do spacerów po osiedlach, po architekturze lat 90., poszukiwania śladów też tych ówczesnych marzeń o zachodzie, o dobrobycie, o szybkiej transformacji.
11: A jak widzi inny wymiar wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki?
3: Wschód kultury, inny wymiar, jak zawsze gościmy jako ostatni, ale wcale nie znaczy, że jesteśmy ostatni na tej mapie tych trzech wyjątkowych. W tym roku nawet jeszcze czwarte miasto doszło, Suwałki. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, chociaż muszę się poskarżyć trochę na bok, bo rzeczywiście ten wątek, o którym wspominał pan dyrektor, czyli lata 90., bardzo mocno zaakcentowane podczas tegorocznego programu i chociażby dyskusją na temat tego właśnie, co dały lata 90. naszemu miastu, ale też i sztuką, którą można będzie obejrzeć się w Akademii Teatralnej, czyli Mleko w Tubce. Ale chcę się poskarżyć, że dlaczego mnie nie wzięliście do dyskusji na temat lat 90., bo trudno znaleźć osobę, która bardziej pamięta o tym wszystkim, bo już jest taka stara. Co się działo wtedy w tym okresie, tym bardziej, że też my jako miasto w ostatnim czasie chociażby prowadziliśmy rozmaite działania pokazujące na zdjęciach, jak ten Białystok na przełomie lat 80. i 90. wyglądał i muszę przyznać, że jest to nieco zaskakujące. Oczywiście ja się spodziewam tego, w jaką stronę ta debata pójdzie, bo rzeczywiście lata 90. stworzyły dużo różnych dziwnych miejsc i pozostałości, którymi się musimy zmagać, ale jednak zupełnie inaczej Białystok się prezentował na przełomie lat 80. i 90. i ten skok, który odbył się w całej Polsce, bo nie tylko w Białymstoku, jest naprawdę wyjątkowy, więc myślę, że ten wątek jest bardzo ciekawy, podobnie jak wątek związany z tym, że staramy się wykorzystywać miejsca nieoczywiste. Różankę, ogrody Pałacu Branickich, to wszystko dzieje się w przestrzeni miejskiej. Myślę, że nawet sami białostoczanie odkrywają miejsca, o których nie zawsze mają świadomość tego, że w ogóle istnieją, że są na mapie Białegostoku i że w jakiś sposób się wyróżniają.
11: Dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
6: Po ubiegłorocznej edycji festiwalu Inny Wymiar zastanawialiśmy się nad tym, w jakim kierunku to wydarzenie powinno się rozwijać. Dużo dzieje się w naszym mieście, wiele wydarzeń na rynku Kościuszki. Postanowiliśmy wspólnie z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury poszukać nowej formuły, być może troszkę zmodyfikowanej, tak aby dać białostoczanom i przyjeżdżającym tutaj gościom, turystom przestrzeń do bardzo bliskich spotkań i wspólnego doświadczania kultury. Chcemy, aby Inny Wymiar kojarzył się z festiwalem kameralnym, niespiesznym, takim, w trakcie którego właśnie można poznać lepiej swoje miasto i jako turysta poznać uroki Białegostoku. Stawiamy na różnorodność, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, bo tak jak co roku, to się nie zmieni. Będzie można i posłuchać koncertów, ale w nietypowych przestrzeniach, bo na przykład w Amfiteatrze Opery Filharmonii Podlaskiej wracamy tam po kilku latach. Będzie można zobaczyć spektakle teatralne, nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także w pięknych przestrzeniach, w gościnnych progach Muzułmańskiego Związku Religijnego, ale także i w Muzeum Podlaskim. Ale też bardzo, bardzo zależy nam na tym, aby Inny Wymiar był okazją do promowania lokalności. Naszych twórców, naszych artystów, którzy są niesamowicie utalentowani i chcemy, aby usłyszał o nich nie tylko Białystok, ale i cała Polska. Ale również zapraszamy gości i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że Inny Wymiar nabiera też coraz bardziej tego międzynarodowego charakteru. A przede wszystkim bliska jest nam bardzo idea gościnności. Idea gościnności, która przejawia się w tym, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, otwarty i że w każdej przestrzeni, niezależnie od wieku, będziemy mogli się spotkać i wspólnie doświadczać kultury na najwyższym poziomie.
11: Kuratorka festiwalu Elżbieta Puczyńska.
13: Pozwólcie Państwo, że nie będziemy opowiadać każdego wydarzenia. Jest ich ponad 30. Odbędą się w ciągu 4 dni, a są bardzo różnorodne, są w różnych miejscach, nawet w takich, w których byśmy się mogli tego nie spodziewać. Na przykład koncert w Suchym Stawie Pałacu Branickich. Na pewno Państwo już znacie to miejsce, między innymi zajęć jogi. W czasie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar zaprosimy również na zajęcia jogi, ale też na zajęcia fitness do muzyki folkowej, czyli tak zwana slawika. Będziemy mogli też uczestniczyć w spektaklach zarówno dla dzieci. Luśka i muzykant zaprezentują utwory i letnie, i o emocjach. Sylwia Dec opowie dla najmłodszych opowieści z Puszczy, a w Akademii Teatralnej dwa spektakle nawiązujące do lat 90. Tutaj właśnie na spektakle będą obowiązywać zapisy, jak również na warsztaty, a zapraszamy na warsztaty Haftu z Justyną Żamojdą, co może się wydarzyć na tych wydarzeniach. Będą warsztaty sito druku, jak też śpiewu tradycyjnego. Dużo, dużo muzycznie będzie się działo, między innymi Cinnamon Gum, między innymi pochodzący z Litwy The Deadly Was a Milkman, Noeb z Estonii, Jegor Zabielow z Białorusi. Ptaki polski gorąco polecam, w kinie Forum usłyszymy nie tylko ptaki, ale również dużo improwizowanej muzyki. Zespół Partes w Cerkwi Hagia Sophia zaprezentuje utwory muzyki cerkiewnej. O warsztatach jeszcze Żyłkomania, czyli powracamy do lat 90. plecenia z żyłek, i mamy jeszcze przepiękne dwie wystawy, między innymi wystawa Gorzko Władysława Nielipińskiego, który też otrzymał nagrodę Grand Press Photo, i serdecznie zapraszam na plac przed Teatrem Dramatycznym na kino plenerowe, a zobaczymy film Producenci w setną rocznicę urodzin Mela Brooksa, oczywiście ze słowem wstępnym.
11: Kurator festiwalu Mariusz Bieciuk.
14: Na Wschodzie Kultury w Innym Wymiarze zawsze ważna jest dla nas ta część taka społeczna, ta, która jest gdzieś blisko, gdzie możemy trochę porozmawiać o sobie. I to, co się cieszę też, że zostało zauważone, czyli i dyskusja, i te lata 90., bo trochę chcieliśmy te klimaty, te rzeczy zasygnalizować. To jest też inspiracja właśnie Aleksandra Salomona, którym gdzieś tworzyliśmy ten program na początku z Narodowego Centrum Kultury w takim naszym zespole roboczym. I ta dyskusja, czyli Białystok Transformacja, jak lata 90. zmieniły miasto, no to wokół tej dyskusji chcieliśmy trochę też jakby budować niektóre wydarzenia. W tej dyskusji wezmą udział Anna Cymer jako moderatorka, Olga Drenda, ale też nasi lokalni działacze, czyli Andrzej Kłopotowski i Katarzyna Sztop-Rutkowska. I chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie dotyczyła tylko właśnie jakby budownictwa, modernizmu, ale ogólnie takiej tkanki społecznej Białegostoku, tak? Jak w ogóle lata 90. wpłynęły na społeczność, jak to się zmieniało, no to były to trudne czasy właśnie transformacji, gdzie to wszystko się zmieniało, no i o tym chcielibyśmy porozmawiać, więc tak jak rozmawiałem z panelistami i panelistkami, to ciężko przewidzieć, w którą stronę ta dyskusja pójdzie, bo tam wątków jest bardzo dużo, na pewno warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, ale będą też społeczne takie działania właśnie jak warsztaty otwarte, na które można przyjść i dołączyć. Na część obowiązują zapisy, na część będzie wstęp wolny, będzie można po prostu przyjść i spędzić czas. Będzie jak zwykle spacer, będzie też druga dyskusja wokół wystawy Przestrzenie Pamięci i Wyobraźni. I to wystawa, która będzie w centrum Zamenhofa, i to też wystawa nawiązująca do lokalności, ale już nie w polskim wydaniu, tylko nawiązująca do tkactwa wywodzącego się z Kosowa. Autorka jest potomkinią mieszkanek Kosowa i na podstawie tamtej twórczości tkactwa przygotowała wystawę, którą będzie można zobaczyć. W ramach festiwalu będzie też dyskusja, no bo chcielibyśmy pokazywać też taką lokalność z różnych stron, tak? Nie tylko jakby naszą podlaską, ale ta lokalność jest wszędzie, tak? Więc to też chcielibyśmy, żeby się przewijało, żeby to trochę pokazać, żeby ten festiwal był też blisko przez tematykę, jaką porusza.
11: Za identyfikację wizualną festiwalu odpowiada Małgorzata Wróblewska.
15: Inspiracją było dokładnie to wszystko, co właśnie usłyszeliśmy, czyli zarówno lokalność, jak i różnorodność festiwalu. Festiwal ma bardzo wiele elementów, bardzo wiele form, bardzo wiele barw i też bardzo wiele wrażeń. I ta dynamika właśnie jest pokazana w identyfikacji. Ona się będzie trochę zmieniała w stosunku stosunku do widza. Każdy zobaczy coś dla siebie i każdy uchwyci te wspomnienia na swój własny sposób. Kolor trochę nawiązuje do lat 90., o których mówiliśmy. Pewne wydarzenia właśnie będą miały te barwy. I też chcieliśmy tą identyfikacją zbliżyć się do naszej grupy odbiorców, którą bardzo szanujemy i chcielibyśmy, żeby ta identyfikacja została z nami na dłużej, po to, żeby zarówno w kalendarzach, jak i w sercach tutaj naszych odbiorców początek lipca po prostu kojarzył się z innym wymiarem.
11: Mówiła Małgorzata Wróblewska, odpowiedzialna za identyfikację wizualną festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury oraz na wydarzeniu na Facebooku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar.
10: Eko Białystok.
11: Białystok prowadzi pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Mieszkańcy mogą współtworzyć ten dokument poprzez wyrażenie opinii za pomocą specjalnej ankiety. Dokument ma wyznaczać kierunki działań, które pomogą skuteczniej przygotować miasto na wyzwania, takie jak fale upałów, intensywne opady deszczu, susze czy inne zjawiska pogodowe. Ankieta będzie dostępna do 10 lipca na stronie internetowej Białegostoku. A teraz wracamy do kultury. Za chwilę w naszym programie będzie o malarstwie i m.in. jesiennych targach Art Białystok.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
11: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
16: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
11: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
16: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda.
11: To w takim razie jak wygląda organizacja w tym momencie, w jakim jesteście? No jeżeli to już jesień, to już wydaje się, że sporo czasu, ale to chwila.
16: W tym momencie kończymy kwalifikacje artystów, którzy wezmą udział w Art Białystok. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka w Białymstoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
11: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
16: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
11: Ale członkowie waszego Stowarzyszenia Marszant są.
16: Tak, ale Stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne, może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej, a kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie jak wygląda organizacja i niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
11: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
16: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić kwalifikacje, analizę, osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest. Teraz dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać. My z promocją taką większą ruszymy, myślę, w drugiej połowie sierpnia, tak około 2 miesiące przed wydarzeniem, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
11: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk.
10: Co jest grane w Białymstoku?
11: W Muzeum Podlaskim można oglądać nową ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
17: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
11: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
17: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanica i Danuty Jaskanic, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
11: Cóż takiego znaleźli?
17: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
11: Co pokazujecie?
17: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
11: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
17: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Wyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesno-średniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądów Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
11: A czym teraz się zajmujecie?
17: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania. My również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
11: A co w Biebrzy badacie?
17: W Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach. Także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
11: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
17: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienia tam po prostu zdeponował.
11: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
17: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
11: To też czasem znajdujecie?
17: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
11: Czyli na przykład jakiś garnek?
17: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy zachowane w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
11: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
17: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
11: Do poznania prehistorii naszego regionu zachęcał archeolog Adam Wawrusiewicz, a ekspozycję pod tytułem 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego można oglądać jeszcze do 4 kwietnia przyszłego roku.
5: Co jest grane w Białymstoku?
11: A teraz zobaczmy, co proponują białostockie kina sieci Helios. W międzygalaktyczną podróż w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości zabierze Was Supergirl. To pierwsza premiera tego weekendu. Przedpremierowo najmłodsi będą mogli zobaczyć Minionki i Straszydła, a starsi Zaproszenie. Amerykański komediodramat o nieoczekiwanym spotkaniu małżeństwa z kilkunastoletnim stażem z parą tajemniczych sąsiadów. Oglądając film będzie można zobaczyć, jak swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, na pewno trzeba wybrać się na ojczyznę. To film, który opowiada o relacji między pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. W najbliższy poniedziałek warto z kolei wybrać się do kina Konesera, do Heliosa w Galerii Alfa. Tam o 18:00 zagrany zostanie obraz Takie jest życie. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze. Historia żyjącego po swojemu pasterza, który nagle musi stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem, chcącym zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Heliosy mają też coś dla fanów historii nie z tej ziemi. I to mistrzowskiego autorstwa. Nowy obraz Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia jest anonsowany w ten sposób. Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? Dzień Objawienia, obraz science fiction. Do zobaczenia w Heliosach. Ponadto jest też straszny film, obsesja, Toy Story 5 i wciąż jest grany Mandalorian i Grogu, czyli kolejna historia z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To filmy, które zwróciły moją uwagę w repertuarze Heliosów, a w dalszej części audycji będzie jeszcze o zdjęciach i obrazach naszych białostockich artystów.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
11: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
18: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
11: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
18: A lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
11: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
18: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
11: Miał pan dobry zoom już wtedy.
18: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy czasami też takie dramatyczne. Na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
11: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
18: Organizatorów.
11: Jak się panu podoba?
18: bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
11: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
18: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
11: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widzę.
18: Ci tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
11: I oni znaleźli pana.
18: I znaleźli mnie później, tak, to ciekawa historia.
11: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
18: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
11: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
18: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
11: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
18: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami. A tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest

0: tych zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
0: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
0: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie. Niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
0: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
0: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
1: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
0: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
1: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
0: Tak, 40 lat, przeszły próbę czasu, 40-letnią.
1: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
0: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze. A teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane. Także świetnie.
1: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
0: Przetrwam.
1: Nie spodziewał się pan?
0: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
1: Dziękuję bardzo i gratuluję. Takiej niespodzianki.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
4: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
4: Nie znaliśmy autora. Pan Andrzej że jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na

0: Ludzie gdzieś staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Prowadził pan śledztwo.
0: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
2: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
3: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia i to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto poznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Realizm magiczny i surrealizm to gatunki, które możemy odnaleźć w twórczości Eweliny Ramatowskiej. Z kolei Kamil Kalinowski rzeźbi głównie w plastrach drewna. Ci białostoccy twórcy postanowili spotkać się na wspólnej wystawie pod tytułem Przestrzeń Formy.
5: Jak powstał pomysł tej ekspozycji?
6: Pierwotnie miała być to moja indywidualna wystawa z rzeźbami, ale stwierdziłem, że jednak fajnie by było, żeby to była wystawa z obrazami, jednak rzeźby bardzo fajnie komponują się z obrazami. Adam Ślefarski, który pracuje w PIK-u, zaproponował Ewelinę. Ja jak najbardziej zgodziłem się i byłem zadowolony z tego powodu, bo jej twórczość mi się podoba i myślę, że jest bardzo blisko mojej twórczości.
7: Warto może dodać też, że jesteśmy z Kamilem w grupie twórczej Bohemia, którą prowadzi właśnie Adam Ślefarski i stąd w ogóle narodził się pomysł też tej wystawy w Podlaskim Instytucie Kultury. Przestrzeń formy. Zastanawialiśmy się z Kamilem, jak się zjednoczyć. I pomyśleliśmy sobie, że to jednak jest najlepsze, bo rzeźba sama w sobie jest formą 3D, ona jest trójwymiarowa. Obraz jest formą płaską, ale w obrazie też jest dużo przestrzeni. Czyli ja naprawdę chcę opowiedzieć o tych polach, które dawały mi pole do wyobraźni i dają do tej pory, a Kamila rzeźba sama w sobie jest przestrzenią. I tak połączyliśmy przy pomocy Beatki Palikot, która będzie naszym kuratorem naszej wystawy, także w dużej mierze też dzięki Beacie.
5: Co konkretnie pokażecie?
6: Ja tradycyjnie rzeźby z drewna, w większości tworzone z plastru. O różnej tematyce. Te moje prace nie są bardzo oczywiste. Staram się je tworzyć w ten sposób, aby obserwatora skłonić do refleksji i do zastanowienia nad konkretną pracą.
5: Czyli wycinasz sobie taki wielki plaster drewna i coś tam wyobrażasz, twarz człowieka.
6: Zgadza się. Różnie. Czasem temat zostaje jakoś tak narzucony, czasem pomysł rodzi się w głowie i dopiero później powstaje tytuł pracy.
5: Czy w rzeźbie to jest ważne, że jest jakiś temat, czy po prostu najważniejszy jest taki ten kształt, ta bryła?
6: Myślę, że tytuł przekazuje to, co twórca chciał pokazać.
5: Czyli ułatwia odbiór.
6: Zgadza się, jak najbardziej.
7: Ja zaprezentuję obrazy z dwóch takich cykli. Jeden cykl to są takie pejzaże cyrkularne, a drugi cykl to są mandale podlaskie. I świetnie zgraliśmy się z Kamilem, bo Kamil tworzy w plastrach, a ja tworzę na kołach, na tondach, to znaczy na kwadratowych płótnach, ale chyba nie ma obrazu bez koła, więc myślę sobie, że się świetnie zgramy z Kamilem, nawet jeżeli chodzi o samą formę. To są takie pejzaże, które gdzieś tam w głowie mi się urodziły, kiedy wspominam moje dzieciństwo. Za domem moich dziadków były pola i ja naprawdę w dużej mierze te pola maluję od wielu, wielu miesięcy i to są te pejzaże. A drugi cykl, te mandale podlaskie, to jest to wszystko, czy czym ja się inspiruję, gdzie jak zamykam oczy, to widzę. Ja uwielbiam rower. Ostatnio byłam na rowerze i myślę sobie, w jakim pięknym miejscu żyjemy. To jest coś niezwykłego, bo jechałam przez te lasy, a potem przez te pola i te chabry, słuchajcie, i te łąki. To jest coś, co we mnie bardzo, bardzo rezonuje. To jest coś, co po prostu zbieram gdzieś tam w sobie i potem jak siadam przed tym płótnem, to nawet jak coś innego chcę namalować, to tak czy siak gdzieś te podlaskie pole, ta łąka się wylewa i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja bardzo nie lubię odzwierciedlać rzeczywistości jeden do jednego, bo wcale nie wydaje mi się, że świat jest taki prosty.
5: Zresztą mamy fotografię, która świetnie sobie z tym radzi dzisiaj.
7: Właśnie, właśnie. Fotografia jest od tego, żeby odzwierciedlać jeden do jednego.
5: Ktoś, kto nie widział twoich prac, może sobie teraz zupełnie coś innego wyobrazić niż to, czym one są, bo gdy ja na nie patrzę, mam bardziej skojarzenia ze sztuczną inteligencją. One są takie mocno nowoczesne. Myślę tu o tych niebieskich, które były pokazane na przykład
1: na wystawie pod tytułem Rzeczpospolita Babska 2.
5: To bardziej taki nowoczesny surrealizm niż przestrzeń i pola.
7: O, jestem bardzo zaskoczona przede wszystkim tą sztuczną inteligencją, bo ja mam ogromny dylemat moralny, jeżeli chodzi o AI. One są rzeczywiście nowoczesne, bo one są graficzne w dużej mierze. Ja też często sobie myślę, że to moje malarstwo jest mocno rysunkowe i mocno graficzne. Ja się bardzo dobrze czuję w tej technice. Tam jest dużo takiej koronkowej roboty. Ja bardzo długo obrazy maluję. Ja jeden obraz maluję około 2 tygodni i proszę mi uwierzyć, że zazdroszczę wszystkim tym artystom, którzy siadają po prostu i w 3 godziny mają 3 obrazy, bo ja naprawdę próbowałam w ten sposób malować, nawet jak machnę jakąś taką abstrakcję, to potem siadam i wykańczam to jakimiś cieniusieńkimi pędzelkami, ale nie ma to wspólnego nic ze sztuczną inteligencją. Wszystko jest w głowie, zawsze przed zaśnięciem to sobie wymyślam obrazy. Czasami nie pamiętam, co wymyśliłam, ale w dużej mierze tak.
5: One są niebieskie.
7: W dużej mierze niebieskie. Niebieski przyplątał się do mnie dawno temu. Usłyszałam też ostatnio od innej artystki z Korei w ogóle południowej, buddystki, która również jest kolorystką.
5: Tam także trafiły twoje prace.
7: Tak,
5: ostatnio.
7: Tak. To było duże wyróżnienie i duża przygoda. I usłyszałam od niej właśnie, że to, w jakich kolorach tworzymy, ma znaczenie. I najczęściej artysta wybiera te kolory, których mu brakuje. Niebieski kolor jest kolorem chłodnym. I mi chyba w życiu takiego chłodu brakuje, bo jestem bardzo emocjonalną osobą i gdzieś tam w środku mam bardzo dużo czerwieni, której chciałabym się pozbyć i myślę sobie, że ten niebieski to jest właśnie to. Te obrazy w dużej mierze to są takie nokturny. Niektórzy tam krzyczą na mnie, szczególnie ci moi byli nauczyciele, że za dużo ciemnych kolorów, ale mi się noc i księżyc nie kojarzy z czymś złowrogim. Dla mnie księżyc i noc to jest spokój i cisza. I z tym sobie całe życie kojarzyłam. Ja też nie mieszkam w mieście, mieszkam w małym miasteczku. Chciałabym mieszkać na wsi bardzo, bo tą wieś też kojarzę, jakby wieś jest przypisana do mego dzieciństwa i pamiętam te niezwykłe, ugwieżdżone nieba i ten księżyc, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć żyjąc w mieście i ta niezwykła cisza i spokój. I myślę sobie, że w dużej mierze się do tego odnoszę też w tych moich obrazach, bo myślę, że od kilku już lat, no gdzieś tam jednak w tych wspomnieniach jestem osadzona bardzo i to dzieciństwo właśnie gdzieś tam wypływa w tych płótnach i ten księżyc. I też myślę sobie, że rzeźby Kamila są mi bardzo bliskie. Kamila rzeźby też są nieoczywiste. I też wydaje mi się, że Kamil pokazuje nie tą zewnętrzną warstwę życia, w którą siłą rzeczy jesteśmy uwikłani, bo praca, bo rachunki, tylko Kamil też chce pokazać coś, co jest w środku, wewnętrzną stronę człowieka. Ja w tych rzeźbach widzę mnóstwo emocji.
5: Jakich?
7: Trudnych emocji. Myślę sobie, że w ogóle twórczość, malarstwo, rzeźba, w ogóle twórczość rzadko kiedy jest radosna. Też jestem artyterapeutą i wiem, że ktoś się może teraz już denerwować, że Boże, Ewelina znowu mówi o tym, że twórczość jest lecznicza, ale jest. Ja myślę sobie, że każdy tworzy z wielu powodów, ale jednym z powodów, może czasami nawet nieuświadamianych, jest to, że to jest forma terapii dla nas. Zawsze po zakończonym obrazie jestem zdziwiona końcowym efektem i to jest świetne, że człowiek może się zastanowić, szczególnie jak cię gdzieś pokazuje obrazy i podejdzie osoba z zewnątrz i mówi, co widzi w tym obrazie. To jest coś niesamowitego, że często przy rozmowach z innymi osobami odkrywamy, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć. A B, że też po zakończonym obrazie ja czuję ogromną ulgę. Nie dlatego, że skończyłam, tylko jakąś lekkość.
5: Satysfakcję pewnie.
7: Satysfakcję, ale też lekkość taką wewnętrzną.
6: Podobnie jak Ewelina powiedziała, tworzenie pracy to jest taka terapia. To jest ucieczka od trudów dnia codziennego i zagłębienie się, tak jak medytacja, w tym całym tworzeniu, w tym całym procesie, który jest. I to jest właśnie fajne, że podobnie jak Ewelina, często jestem zdziwiony efektem końcowym, choćby z tego względu, że drewno, w którym robię, jest niejednorodne i często uwidocznione zostają wady drewna wewnętrzne. I w związku z tym ten projekt, który zamierzony jest, często trzeba zmienić i dostosować, tak żeby ta rzeźba nie rozpadła się.
5: Tak, bo nagle jakiś sęczek gdzieś tam.
6: Sęki nie stanowią problemu. problemu, większym problemem są wewnętrzne pęknięcia drewna, a w związku z tym, że moje prace są ażurowe, to wymagają jednak takiej wytrzymałości, a każde pęknięcie bardzo mocno osłabia tą rzeźbę, dlatego muszę kombinować tak, żeby było co pokazać, a nie przynieść kawałków. Takie wyzwanie, któremu staram się sprostać, aby zrobić coś, żeby się nie rozpadło. Także nie tylko jeśli chodzi o takie twórcze myślenie artystyczne, tylko też takie inżynierskie, aby to jakoś zrobić, aby to się trzymało, aby ta konstrukcja, tak jak wspominałem wcześniej, nie rozpadła się przed zakończeniem. Jestem technologiem drewna. Od dziecka byłem związany z drewnem. Mój ojciec był stolarzem i również rzeźbił w drewnie, chociaż te prace, które on rzeźbił, zupełnie mnie nie pociągały, ale zaraził mnie miłością do drewna. Później kultywowałem to w szkole i również po szkole. Bawiłem się w drewnie, no i wreszcie przyszedł taki moment, że zacząłem rzeźbić, chociaż zupełnie coś innego niż dominująca tutaj rzeźba ludowa. Ojciec nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o obróbkę drewna. W związku z tym bardzo pomogło mi to przy rzeźbieniu, bo stosuję narzędzia i techniki, których rzeźbiarze nie stosują. Stricte przeniesione już ze stolarstwa.
5: Co jest dla ciebie najważniejsze w takiej rzeźbie?
6: Proces tworzenia. To jest najfajniejsze. Właśnie nie zakończenie, tylko sam proces od początku do końca. To jest najfajniejsze. To jest coś, co mnie całkowicie pochłania, co pozwala uciec i zagłębić się całkowicie w tych czterech ścianach mojej niewielkiej pracowni i tam kultywuję to. Nawet gdy nie tworzę żadnej rzeźby, to często chodzę tam do swojej pustelni, pomyśleć na różne tematy, na tematy życiowe, ale dopiero tworzenie rzeźb daje mi tą radość i taki nadaje sens życiu.
5: Niedawno była ekspozycja Antoniego Rząsy w naszej galerii Alfonsa Karnego i rozmawiałam z wnuczką, która przyjechała na wernisaż, bo niestety kurator jej tata nie mógł. No i powiedziała, że dziadek często dłużej patrzył, bo on też rzeźbił w drewnie, dłużej patrzył na kawałek drewna niż go rzeźbił. Czekał, aż ten fragment materiału powie mu, czym w zasadzie ma się stać. U ciebie też tak jest?
6: Bardzo podobnie, chociaż nie zawsze, bo czasem jest kawałek drewna, nie mówię tutaj o plastrach, tylko o jakichś konarach, które już wymuszają pewien zarys rzeźby. Natomiast w przypadku, gdy robię z plastrów, gdy mam ten kształt mniej więcej już uwarunkowany przez drzewo, które wykształciło ten kształt, to wtedy po prostu obieram te kawałki drewna, bo ta rzeźba już jest zaszyta w tym kawałku. Tylko trzeba ją wyciągnąć. Proces tworzenia rzeźby to jest taki spacer we mgle. Gdzieś tam w oddali za tą mgłą widzę zarys i w trakcie prac cały czas zbliżam się do tej rzeźby i wtedy uwidacznia się ten kształt z detalami, ze wszystkimi niuansami, z takimi smaczkami. I to jest chyba ta droga. Od pomysłu do powstania.
5: A potem jak już widzisz efekt, co czujesz?
6: Często jest niedosyt. Często wydaje mi się, że mógłbym jeszcze poprawić coś. A największy niedosyt jest po kilku miesiącach, jak już opatrzę się z tą rzeźbą i wtedy wiem, to nie tak, to nie tak. I w zasadzie chciałbym tą rzeźbę przerabiać. I kilka rzeźb poprawiłem. Sztuka pozwala mi pokazać moją niewidoczną stronę, te myśli, których nie da się wypowiedzieć słowami. Każdy artysta obnaża się przed obserwatorami i musi być również świadomy tego, że będzie krytykowany i musi mieć również też tą wewnętrzną siłę, żeby krytykę jakoś znieść.
8: Chciałam jeszcze wrócić do tego, co Kamil mówił, bo Kamil powiedział o bardzo fajnej rzeczy, o wadzie drewna, a ja myślę sobie, że dzięki takim wadom w drewnie rzeźba jest niezwykle oryginalna, bo trzeba sobie z czymś poradzić, tak jak Kamil wspomniał. Podobnie jest w malarstwie. Jak się zrobi jakiś błąd, to jest najfajniejsza rzecz, jaka może wyjść, bo potem trzeba się tak uporać i tak na dobrą sprawę nie jesteśmy czasami w stanie sobie wymyśleć jakiejś fajnej kompozycji, która wychodzi nam przez błędy, które, nie wiem, farba nam się wylała na płótno albo kot przebiegł, rozumiecie? I trzeba sobie z tym poradzić.
5: Jakie macie emocje w związku z tą wystawą?
6: Chyba ekscytacja. Nasze prace bywały razem obok siebie, sąsiadowały na różnych wystawach, ale takiej wspólnej wystawy stricte nie mieliśmy. Jest taka troszeczkę trema, czy to wszystko wyjdzie tak, jak należy i jak będzie odbierana ta wystawa. Jest to wyzwanie, ale takie w pozytywnym słowa znaczeniu.
8: Ja też bardzo się cieszę i też jakąś ekscytację mam w sobie i może z lekką, a może i większą nutką stresu podchodzę do tej wystawy. Natomiast bardzo się cieszę, że będzie Kamil przy mnie, bo to jest jednak męski pierwiastek, więc w razie niepokoju, czy płaczu, czy nerwów, to wiem, że tu jest fundament, na którym będę mogła się oprzeć. Bardzo się cieszę na tą wystawę z Kamilem. Kamila twórczość od dawna obserwuję. Bardzo lubię, bardzo rezonują we mnie te prace, więc to mam nadzieję, że dobrze wyjdzie ta wystawa. Mam nadzieję. Znaczy, jestem pewna.
6: Ojej, ja uwielbiam pracę Eweliny. One podobnie również ze mną rezonują. Może dlatego, że uwielbiam geometryczne formy, a tego jest mnóstwo Eweliny Praca. Poza tym są też detale, co również cenię, bo to świadczy o włożonej pracy. Bo owszem, można machnąć kreskę, niezależnie czy jest się świetnym artystą czy nie, ale tutaj jednak szanuję to, że włożone zostało dużo pracy w stworzenie danego dzieła. Zresztą sam tak staram się robić.
8: Kamil robi dużo takich ażurów, ażurowe te rzeźby. A u mnie też tych ażurków jest trochę, także mam nadzieję, że będzie ta wystawa po prostu spójna.
1: O swojej twórczości opowiadali Ewelina Ramotowska i Kamil Kalinowski. Otwarcie ich wystawy już w najbliższy piątek, 3 lipca w Podlaskim Instytucie Kultury przy ulicy Kilińskiego. Przypomnę też, że w Marszandzie można wciąż oglądać kolekcję obrazów Bernardy Nikitorowicz pod tytułem Małomiasteczkowi. To zbiór dwóch kolekcji, malarstwa figuratywnego, czyli postaci i portretów, oraz abstrakcyjnego, opowiada malarka Bernarda Nikitorowicz.
9: Dwa spojrzenia na moje malowanie, dwa cykle jakby, to taki zapis procesu malarskiego. Od twarzy i indywidualnego portretu i takich emocji, jak widać w tej zamkniętej figurze, do rozproszenia postaci. Clue tych moich obrazów, człowiek jest samotny, ale powiązany różnymi emocjami, układami z innymi ludźmi, od nich zależy, z nimi się spotyka, funkcjonuje i tworzy też radość życia, bo tak jak ja mówię, ja jestem wśród swoich przyjaciół, wśród ludzi, ale też wśród strachów i różnych sytuacji, które mnie definiują i to jest w tej wystawie Małomiasteczkowi.
1: Mówiła Bernarda Nikitorowicz. Jej obrazy można oglądać w białostockim Marszandzie. I to tyle w tej godzinie audycji. Dzięki. Julka Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house.
11: Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy.
10: Za chwilę więcej o tym projekcie. Powiemy też w tej godzinie o urokliwym i ważnym miejscu, które powstało na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
12: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno był tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedli Bacieczki, ale też i białostoczanie.
10: Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od dobrej informacji dla wszystkich tych, którzy na Podlasiu poruszają się autobusami.
9: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
10: Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house. Chcemy, aby PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym. Taki model pozwoli zapewnić spółce większą stabilność finansową, umożliwi długofalowe planowanie i stworzy warunki dla dalszego rozwoju regionalnej komunikacji autobusowej, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: To będzie system, w wyniku którego spółka stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie są podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w badaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
10: Jak dodaje marszałek Łukasz Prokoryn, władze województwa chcą, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do transportu publicznego.
11: Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów. Dzisiaj robimy tych wozokilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozokilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z 2 przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. No, można powiedzieć, transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce 2 ekspertów, 2 fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przyjazdów, koszty wozu kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
10: Nowy prezes PKS Nowa, Wojciech Sienicki, zapowiada m.in. rozbudowę siatki połączeń.
8: Byłem przez kilka miesięcy doradcą do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami, dlatego że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku. Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, no plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze. Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest 1 000 000 zł miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania zmienić.
10: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowa działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może brakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy, więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcia autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, a przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja, również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
10: Mówi Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa.
13: Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. To było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie.
10: Mówił Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o multimedialnej podróży w czasie do przedwojennego Białegostoku, o tym, co się dzieje na Horten Arenie oraz jak uważać na siebie podczas fali upałów.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna 8. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
12: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną 8.
14: Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Brenic, na ulicy Pięknej i naprzeciwko kina Ton. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Dla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna. A my zmieniamy temat. Fala gorąca. Dlatego służby w Białymstoku będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są bardzo narażeni na skutki upałów. Jest też ważny apel. Nie zostawiaj dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Ula Miszczak.
15: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba, czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
14: Gdy zobaczymy kogoś zamkniętego w samochodzie, dzwońmy na 112. Wsiadamy do autobusu, bo pasażerów białostockiej komunikacji miejskiej czekają dwie ważne zmiany. System indywidualnego otwierania drzwi, a część przystanków będzie przystankami na żądanie, mówi kierowca Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku i wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Łukasz Olszewski.
16: W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu.
14: W autobusach są już plakaty informacyjne. A skoro jesteśmy przy autobusach, to policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed sezonem urlopowym. Kluczowe jest wcześniej ich zgłaszanie, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
17: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
14: W Białymstoku punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu przy zbiegu Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 maja. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
18: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
14: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
12: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy taką zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego, który później to projekt zyskał poparcie białostoczan. Taka wspólna inicjatywa ze strony, po jednej stronie byli przedstawiciele biznesu, lokalnych przedsiębiorców, a z drugiej strony białostoczanie, którzy uznali, że warto, żeby tutaj na osiedlu Bacieczki powstał właśnie taki park. Ale myślę, że równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce. Bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo kiedy weszły w życie w grudniu 1988 roku tak zwane przepisy ówczesnego ministra gospodarki Mieczysława Wilczka, które umożliwiły to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to ci ludzie nie bali się tego, żeby taką działalność założyć i żeby tak naprawdę zmienić swoje życie. Myślę, że wtedy nie mieli świadomości tego, że też zmienią Polskę. Ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Zresztą akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako Białostoczanie możemy być dumni.
10: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
19: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt, bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i wybudował taki właśnie park.
10: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
20: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik, nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość.
10: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
0: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali. Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
10: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku, Witold Karczewski. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam serdecznie. Polo golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
10: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
21: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
10: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
21: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi, Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodów wędrówki w okolicach starego Szona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
21: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczenie sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
21: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
21: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
21: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Służby zapowiadają kontrolę m.in. kąpielisk, autokarów i miejsc wypoczynku. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje kontrolerzy sprawdzą m.in. miejsce i sposoby przygotowywania pożywienia, bazy noclegowe czy pojazdy, którymi odpoczywający będą jechali na obozy i kolonie. Wojewoda Jacek Brzozowski apeluje do rodziców o sprawdzanie organizatorów i miejsc wypoczynku.
2: No, przed nami bardzo sympatyczny okres. W województwie podlaskim i w całym kraju rozpoczynamy letnie wakacje, ale z punktu widzenia służb i instytucji, które dbają o bezpieczeństwo i mieszkańców województwa podlaskiego, ale także wszystkich tych, którzy jako turyści do naszego regionu przyjadą, a ich bardzo serdecznie zapraszamy, to jest ta wielka troska i dbałość o bezpieczeństwo. Rzeczywiście mam nadzieję, że to bezpieczeństwo to będzie coś, co zapewnimy wszystkim zgodnie z nie tylko przepisami prawa, ale też zdrowym rozsądkiem. Mniejsza swoboda, z którą mamy do czynienia podczas każdego wypoczynku, nie oznacza mniejszej ostrożności. To, do czego zachęcamy wszystkich, to przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo i działanie w myśl bardzo prostej zasady, którą wszyscy dobrze znamy. Bądź mądry przed, a nie po szkodzie. I to, o co apelujemy wszyscy razem, to o ten rozsądek. Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do 150 tysięcy rodziców dzieci, którzy rozpoczną wakacje w naszym regionie i w naszej ojczyźnie. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały, bo to są często działania traktowane jako formalność, a ja uważam, że to nie są formalności, to są po prostu decyzje, które w konsekwencji wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo. Drugi apel kieruję do naszych najmłodszych i trochę starszych uczniów, którzy, tak jak powiedziałem, w liczbie 150 tysięcy rozpoczynają te wakacje. Nie lekceważcie zasad związanych z bezpieczeństwem. Wakacje oczywiście to czas radości i beztroski, ale najczęściej wszystkie problemy biorą się od takich bardzo prostych słów: nic się nie stanie. Ja życzę, żeby się nigdy nic nie stało, ale doświadczenie i praktyka uczy i pokazuje, że jednak to zdroworozsądkowe podchodzenie do różnych sytuacji może mieć bardzo pozytywne skutki, a o to nam chodzi. Żadna procedura nie zastąpi uważności. Żadna procedura nie zastąpi zdrowego rozsądku.
1: Kuratorium sprawdzi organizatorów wakacyjnego wypoczynku, zapowiada podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
3: Jeśli mówimy o okresie wakacyjnym, to chyba najpiękniejszy czas w roku szkolnym tak naprawdę, bo najpiękniejszy czas i wszystkim nauczycielom, i uczniom, i rodzicom, tak myślę. Ale bezpieczny wypoczynek letni 2026. Liczba uczniów, którzy rozpoczną ferie letnie, to jest 148 993 uczniów, w tym w całym mieście Białystok 48 780 uczniów. Liczba zgłoszeń wypoczynku letniego dzieci i młodzieży prowadzonego przez organizatorów województwa podlaskiego to jest 543 takie zgłoszenia. Jakie to są zgłoszenia? Organizatorzy wypoczynku to fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje harcerskie, organizacje pożytku publicznego, szkoły organizujące zajęcia w formie półkolonii, podmioty komercyjne. Działania podlaskiego kuratora oświaty związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Informacja skierowana do organizatorów wypoczynku dotycząca zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku oraz zgłaszania do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tutaj gorący apel do rodziców. Jeżeli dziecko korzysta z organizowanej formy wypoczynku, bardzo proszę sprawdzić, czy ten wypoczynek jest właśnie zarejestrowany w takiej bazie, ponieważ jest to kluczowe, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. List do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z prośbą, aby na zajęciach kończących ten rok szkolny omówione zostały tematy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania, postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia naszych uczniów i wychowanków oraz potencjalnych zagrożeń, w tym na przykład gwałtownych zjawisk pogodowych. Informacja ABC bezpiecznego wypoczynku letniego skierowana do rodziców uczniów, umieszczona na stronie internetowej kuratorium. 20% wypoczynków w całym województwie jest zaplanowanych do kontroli i w pierwszej kolejności kogo będziemy kontrolować? Organizatorzy zgłaszający wypoczynek po raz pierwszy, organizatorzy, u których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, organizatorzy, wobec których podlaski kurator oświaty powziął informacje o nieprawidłowościach. Weryfikacja przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz odpowiednie służby każdego sygnału dotyczącego organizowania tak zwanego dzikiego wypoczynku. Wspólne kontrole przeprowadzone z przedstawicielami policji, sanepidu, w szczególności w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez rodziców uczestników lub służby lub inne osoby. Prowadzenie zakładki wypoczynek na stronie internetowej urzędu, gdzie znajdują się materiały instruktażowo-informacyjne z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz stosowne akty prawne, udzielanie informacji i monitoring przebiegu wypoczynku przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz stały kontakt z policją, sanepidem, strażą pożarną. Apeluję do rodziców. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że mówimy o zorganizowanym wypoczynku, ale te dzieci, które pozostają w domach, niech będą bezpieczne w sieci. Niech to będzie też czas, który Państwo w pewien sposób będziecie kontrolować, ponieważ jeżeli mówimy o zagrożeniach, to przede wszystkim mówimy o hajcie, mówimy o tym, z jakich stron też młodzież czasami trafia, korzysta, więc o to gorąco apeluję. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest po prostu najważniejsze.
1: Warunki sanitarne obiektów wypoczynku i kąpielisk skontroluje podlaski sanepid, mówi jego szefowa Maria Siewko.
4: Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swoim nadzorem wszystkie formy wypoczynku. Przeprowadzamy kontrole zarówno ze względu na planowane kontrole, jak i na interwencje. W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku. W zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. I w przypadku higieny bezpieczeństwa żywności kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność dla młodzieży, również stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń, urządzeń, w których są przygotowywane, stanu zdrowotnego personelu, który przygotowuje żywność, prawidłowości procesów technologicznych, jakości posiłków wydawanych i jadłospisów przygotowywanych. W zeszłym roku skontrolowaliśmy 148 obiektów. Stwierdzono jedynie 8 obiektów w placówkach, w których stwierdzono nieprawidłowości, gdzie wydano 10 decyzji administracyjnych, nałożono 4 mandaty. Jeżeli chodzi o

0: kryzysu sanitarnego.
1: Jeżeli chodzi o promocję zdrowia i form edukacji młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, to w tym roku Inspekcja Sanitarna prowadzi kampanię edukacyjną LAS. Jest to Letnia Akademia Sanepidu. Twoje decyzje mają znaczenie i w zakresie zajmują zdrowie w warunkach ekstremalnych, zachowania cyfrowe i społeczne, przede wszystkim żywność i zatrucia, czyli decyzje konsumenckie i zdrowie i sytuacje ryzykowne. Jest to akcja, która współpracuje razem z harcerzami.
2: Sporo dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego wyjedzie na obozy zorganizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, mówi komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
3: Już za parę dni, za dni parę, chciałby się powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. Ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie, 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie, i 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę.
2: Mówił komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
2: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różence.
5: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
2: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska z Karżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
6: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300

0: Joptri. Prezydent miasta Białegostoku powoła oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
1: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
2: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę, około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
5: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku?
6: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
6: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
7: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
7: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
5: No i ta masa zieleni, tutaj, prawda, tak, wokół Opery naprawdę jest imponująca.
7: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
5: Dokładnie, jest cudownie. W centrum miasta a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
4: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Mamy schodkami już?
4: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
8: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
8: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
8: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
8: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
8: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
4: Co my widzimy?
8: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
8: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą Operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
8: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
8: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie Głowa Kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
4: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
8: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami. Było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
4: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
8: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
8: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
4: I ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
8: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
4: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
8: Oczywiście, że nie.
4: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
8: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
4: Spore trawniki.
8: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
4: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
8: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
4: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
8: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
3: Istotne w Białymstoku.
4: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
3: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
10: Kiedy jest największy ruch?
9: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12. Wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują. Zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
10: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
9: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
10: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
9: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
10: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
9: Osób przychodzących nie brakuje.
10: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
9: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
10: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
11: Tak. No dziś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
10: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
11: Tak.
10: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
11: Jakby tak.
10: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
11: Popatrzcie.
10: Miłego nawzajem.
9: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
10: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
9: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
10: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
11: No to przyniosłem.
10: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
11: No chyba tak.
10: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
11: Jak to jest.
10: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
9: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
10: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
11: Tak.
10: I co, przydaje się?
11: Tak.
10: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
9: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
10: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
9: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
2: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Bo jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.